0: I my, i oni, i oni.
1: SK Białystok.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Reklama.
1: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7Kicks, Kijowska 12, Białystok.
2: Czas na własne mieszkanie i wielkie podróże. Kup mieszkanie w inwestycji Nowa Pomorska w Białymstoku i odbierz bon o wartości 15 tysięcy złotych na wymarzone wakacje. Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie conceptboot.pl. Nowa Pomorska. Twój nowy adres. Twoje nowe możliwości.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Bądź politechniczny. Wybierz Politechnikę Białostocką. Postaw na nieskończone możliwości zawodowe. Praktyczne studia, dobrze płatny zawód. Technologie jutra. Wejdź na

0: Tylko loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
2: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
3: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
4: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
5: Renault. To będzie ostatnia reklama.
6: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
7: I po reklamie.

0: watching.
1: Reklama. Gotowi na oficjalne rozpoczęcie lata? Wakacyjny start w powiecie monieckim nadchodzi. Już w sobotę 27 czerwca o 15 przy Alei Niepodległości w Mońkach rusza wielkie świętowanie. Na scenie talenty powiatu monieckiego, Polo Vibes, Letni i Malwina z Baku Family oraz Zenek Martyniuk. Nie zabraknie smacznego jedzenia i świetnej zabawy. Nie może Was zabraknąć. Na wakacyjny start zapraszają starosta moniecki oraz marszałek województwa podlaskiego.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tykocin to najmodniejsze kulturowo i historycznie miasto na Podlasiu. To wyjątkowi ludzie i wydarzenia. Muzyka, taniec i śpiew, zespoły Ekstazy, Morales i zjawiskowa Ewelina Lisowska. To wszystko 27 i 28 czerwca, więc poczuj ten klimat, bo Dni Tykocina to doskonała okazja do tego. Napisz swoją własną historię i bądź razem z nami. Serdecznie zapraszam, burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Dojlidy.
10: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
11: Ależ to będzie gorący dzień, obyście mieli klimatyzację w samochodach i w waszych biurach, bo dzisiaj w Białymstoku do 30 stopni, a o poranku raptem 17 na plusie, do tego słonecznie i umiarkowany wiatr.
9: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Dojlidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Dojlidy.
10: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
12: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Poważne zniszczenia są m.in. w Caracas. Na nagraniach w sieci widać poprzewracane bloki i rozległe zniszczenia na ulicach. Ogromne uszkodzenia powstały na głównym lotnisku pod stolicą kraju. Władze Wenezueli na razie nie podały bilansu ofiar, ale według szacunków mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, informuje prokuratura po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze szpitala południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany lekarz pominął jednak milczeniem. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
13: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
12: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Ponownie przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek. A na lotniskach robi się coraz tłoczniej. Za chwilę początek wakacji i sezon zagranicznych wyjazdów. Podróżnym często towarzyszy pośpiech, dlatego warto szczególnie pilnować swoich walizek.
14: Pozostawiony bagaż budzi podejrzenia służb. I w momencie, kiedy służby zainteresują się takim bagażem, no możemy również przywieźć przykrą pamiątkę z wakacji w postaci mandatu.
12: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i dodaje, by nie zgadzać się na przewożenie rzeczy należących do obcych osób.
15: SK Białystok News.
16: Agata Kropiewnicka. Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta. Plan zagospodarowania miasta i wakacyjny program promocji białostockiej komunikacji miejskiej. Tym zajmą się radni podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta. Obrady zaczną się o 8. 2 lata więzienia grożą mężczyźnie, który w środku lasu ugrzązł w błocie samochodem. Zadzwonił pod numer alarmowy, ale nie mógł się wydostać. Policjanci ruszyli na pomoc.
17: W czasie sprawdzenia w policyjnych bazach danych ustalili, że 49-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.
16: Mówi podkomisarz Malwina Olszewska z Białostocki.
18: Jan, Kreska i Wiktor
19: w Radiu SK.
12: No i dzień dobry, ostatni czwartek, ostatni przed wakacjami, więc ja oficjalnie zazdroszczę wszystkim dzieciakom.
0: O, mamy też dzień marynarza, więc ja zazdroszczę wszystkim marynarzom, że mogą popłynąć.
18: No, kama, kama, nie namawiaj. Dobra, to idźmy tą drogą, czego, co, komu zazdrościcie, dajcie znać, pochwalcie się.
12: Ale chodzi o taką zdrową zazdrość.
18: Zdrową!
0: Tak, taką zdrową, zdrową. Te chore to nie, te chore to na izbę chorych, nie?
12: Tak, do tego szpitala południowego.
18: Nie, nie, wychodzimy.
0: Radio SK. 664-402-302 i messengerowe.
12: Komu, czego zazdrościcie?

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak mniej więcej właśnie mówię mojej poduszce codziennie rano, kiedy muszę wstać.
2: I co ona ci odpowiada?
1: Nic.
2: Idź już.
1: Nic, no właśnie nic nie mówi, wiesz?
3: Przestań mnie cisnąć i daj mi spokój, całą noc na mnie leżałaś.
1: Dlatego nasza relacja tak dobrze się układa, bo ja mówię, a ona nie.
2: Nareszcie mamy czwartek za kwadrans, piątek, nareszcie jesteśmy samego rana i nareszcie się odzywają się nasi słuchacze.
4: No cześć, Jesko. Ja to zazdroszczę, sama sobie powiem wam, bo jutro jadę na randkę do Stuttgartu i już nie mogę się doczekać. Pozdrawiam.
1: To otrzymamy za to, żeby ta randkująca druga strona zapłaciła rachunek.
2: To, a czekajcie, randka do Stuttgartu, a Stuttgart jest za Szczecinem, prawda? Dobrze kojarzę?
3: Na pewno nie jest w Polsce.
2: O kurczę, no, ale to fajnie.
1: No pewnie, że
2: to,
1: fajnie.
2: Coś czujesz, że to jakaś taka, wiecie, jakaś taka znajomość internetowa, no i teraz czas to skonsumować.
1: A wiecie, jak pan ma na imię? Marek.
2: Marek ze Stuttgartu.
3: A wiecie, jak pani ma na imię? Britney.

0: Nie ma co im zazdrościć, bo na razie dostają się do szpitala, a potem się może okazać, że będą się dostawać do więzienia.
1: Tak bywa. Poranne rasowanie.
2: Pamiętajcie, jeszcze nikt nikogo nie wsadził i nie wsadzi.
3: No dobra, wsadzamy nos w gazetki, prasujemy, ale trąbią na lewo i prawo, że żurnalista...
0: Czyli ten, co gada ze znanymi osobami w internecie, chociaż niektórzy mówią, że właśnie tak nie do końca jest to postać czysta.
3: No właśnie.
2: Bo ma tatuaże, no to dlatego...
3: No i ten żurnalista tak zwany wystąpi w nadchodzącym sezonie Tańca z Gwiazdami. No cały czas nie wiemy, z kim zatańczy, ale jedno jest pewne, że będzie tańczył, tak. No.
1: Ale wiadomo, że to będzie para jak z żurnala.
3: Ha! Ten no jak żurnalista, no to żurnala,
1: tak. Żurnalist.
3: Tak, tak, dokładnie, no. Para jak z żurnala, to się wszystko zgadza.
2: Słuchajcie, wysoko postawiona osoba, właściwie najwyższa jeszcze do niedawna w naszym kraju, czyli Andrzej Duda.
0: No, nawet z przesady 1,80 m tam, no.
2: Były prezydent Polski.
3: Kama jest na bieżąco.
2: Jakby nie było, cały czas się do niego mówi, panie prezydencie. Podobno kupił sobie nowy samochodzik na prezydenckiej emeryturze i jest to... Porsche, nowe, świeże Porsche. Takim autem prywatnie będzie się poruszał teraz nasz były prezydent.
1: Polski prezydent w niemieckim aucie? Co za czas.
0: Co za czas.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Porsche grać.
1: Proszę grać.

0: Puf, jak gorąco, puf, jak gorąco.
1: Jeszcze nie, gorąco, ale będzie. I o tym za momencik Marcin Procki, bo falał
2: Co? To ja muszę posłuchać bardzo. To naprawdę, on naprawdę to powie?
0: Tak, podobno.
2: Dziękujemy.
0: W Europie są kraje, które się licytują, u kogo jest goręcej.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Od 9 do 12 lipca w Białymstoku odkrywajmy razem sztukę. Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. Koncerty, spektakle, wystawy i wiele więcej. Na scenie wystąpią m.in. Bokka, Seasonal oraz Cinnamon Gum. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Szczegóły innywymiar.białystok.pl. Zapraszają Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Miasto Białystok, Białostocki Ośrodek Kultury oraz sponsor firma Strabag.
5: Gastorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
10: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16.
16: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje, oferujący rodzinne wakacje all inclusive. Raz, Dwa, Trzy Wakacje.com.pl.
17: No dzisiaj bez klimatyzacji to chyba ani rusz, bo w Białymstoku do 30 stopni na termometrach, no chyba, że po pracy pojedziecie ochłodzić się na Dojlidy, czy gdziekolwiek indziej. O poranku na termometrach jeszcze 18 stopni, ale temperatura bardzo szybko rośnie.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16, oferujący kurczaka z Rożna, ramen i dania wege. Toriko.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
18: Minęła 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Według ekspertów mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły wieczorem Wenezuelę. Ogromne zniszczenia są m.in. w Caracas. Władze ogłosiły stan wyjątkowy, a służby przyznają, że prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar. A fala upałów zalała Europę po rekordowych temperaturach we Francji. Środa zapisze się w historii jako najgorętszy w historii pomiarów też dzień w Wielkiej Brytanii. Historyczny rekord ciepła został pobity także w Hiszpanii. Na północy kraju na termometrach było ponad 43,5 stopnia.
10: Sponsorem programu jest Decathlon.
13: SK Sport News.
18: Meksyk z kompletem punktów kończy fazę grupową piłkarskich mistrzostw świata. W swoim trzecim meczu 3-0 wygrał z Czechami. Z grupy A historyczny awans wywalczyła reprezentacja RPA, która 1-0 pokonała Koreę Południową i zajęła drugie miejsce. W grupie B z pierwszego miejsca wychodzi Szwajcaria, która 2-1 wygrała z Kanadą. Tu z trzeciego miejsca awansuje także Bośnia i Hercegowina, która 3-1 wygrała z Katarem. Znamy też rozstrzygnięcia w grupie C, którą wygrała Brazylia. Canarinhos na koniec wygrali 3-0 ze Szkocją, a w 1/16 z tej grupy zagra też Maroko, które wygrało 4-2 z Haiti.
19: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
20: Jankes,
21: Kama i Wiktor.
22: W radiu SK.
23: Zwrócimy wszystkim tym, którzy pracują w klimatyzacji, prawda?
24: No tak, tak, tak. No to ważne w tych upałach.
25: Zdecydowanie. Dzisiaj zastanawiamy się, komu i czego zazdrościcie z rana.
26: Hej, SK. Ja zazdroszczę mojej przyjaciółce, z którą jadę na wspólny urlop, że ona od dziś już ma wolne, a ja jeszcze te 2 dni muszę być w pracy.
25: A i tam muszę. Trzeba pójść oddać krew, potem następny dzień jest wolny i urlop można zacząć już.
23: A ty masz jutro wolne?
27: Ja mam w poniedziałek wolne, proszę.
23: A, poniedziałek. No. Jutro nie, okej. Czyli ty idziesz oddać krew.
25: Ale poczekaj, pójdzie oddać krew jutro, to będzie miał wolne.

0: Mam otwarte okna w tym autobusie, jak tak pędzimy z tym utworem. Jest fajny przewiew.
1: No, tylko łokcie takie zimne jakieś.
0: Tylko z rana, bo później już będą gorące. No.
2: Wysiadaj z autobusu, na targ idziemy. Będziemy kupować czereśnie teraz.
1: Och, a
0: już
1: to,
0: już się pojawiło, rzeczywiście.
1: Jadłam, strasznie drogie są, ale ja jadłam takie za darmo.
2: Jak to?
1: Bo
2: jak
1: były
2: są
1: u
2: drogie?
1: Kogoś w domu.
0: A, okay. I powiedzieli, że są drogie.
1: No niestety, są faktycznie, bardzo.
0: Ale są, pojawiły się, są pyszne, korzystajcie.
2: No i uważajcie na kontrolerów. Jeżeli macie coś do czynienia z czereśniami, to może zajrzą wam w koszyk, bo uwaga, ruszają wielkie kontrole czereśni, a kontroluje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Ale po co?
2: Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy sprzedawane czereśnie w Polsce rzeczywiście są polskie.
1: No, ale to jest proste, bo jeżeli na białej koszuli są czerwone plamy, to czereśnie są polskie.
3: Promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Sali się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: I po reklamie.

0: 10 minut zostało do 7. Jamelia i Superstar. No, gwiazda teraz jest tylko jedna i ma na imię Marcin.
1: Happy birthday to you.
2: Marcin, Marcin.
3: Eska budzi w urodziny.
0: Tak jest. Marcin, dzień dobry urodzinowo. Witamy serdecznie.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Przyznaj się, które to? Bo facetów się o wiek pyta.
4: 18, 18.
0: 18 urodziny Marcina.
5: Hurra! Super!
0: Chłop stał się dorosły. Właśnie teraz przechodzi taką transformację z dziecka w dorosłego faceta.
6: Czy może to się wcześniej już wydarzyło?
4: No, możliwe, że po części.
2: No dobra, to ustalmy fakty. Wąs już jest?
4: O, już rośnie, rośnie.
2: No, to już mężczyzna, no.
7: To ja też mam wąs.
2: To ja też.
6: No dobrze, ale słuchaj, jak planujesz świętować swoje 18 urodziny? Od razu ci zdradzę, ja północy się całowałem z moją dziewczyną.
0: Oho, oho.
6: No, a ty?
4: No to może ja też, nie wiem.
6: A masz dziewczynę?
4: Mam.
6: Jak to jest teraz chodzić z dziewczyną, jak ma się 18 lat? I jak to się robi?
4: No dobrze.
6: No dobrze, no okej, no co ja się w ogóle pytam? No przecież no, masz dziewczynę, chodzisz się z nią i tyle, no.
2: Powiedziałabym, spróbuj, ale nie wiem, co na to twoja żona, Jankę.
6: Nie, to ja już byłem to już dawno za mną.
2: Słuchaj, bo nie jestem pewna, czy ty masz świadomość tego, kto postanowił napisać do nas w sprawie twoich 18 urodzin.
5: Twoja była dziewczyna!
2: Nie.
4: Powiedzmy, że mam podejrzenia takie.
2: I na kogo byś stawiał?
4: No mamusie pewnie.
2: No i to by się zgadzało, bo napisała: proszę o poranne budzenie dla naszego synka Marcinka. Syneczku, mama, tata i brat Adaś, kochamy cię, synek, no.
4: Ojej.
6: No.
4: Słodkie.
0: Co ty chciałbyś w rewanżu im teraz rzucić przez radio?
6: Dawaj.
0: Bo jest taka szansa, że mają uszy przy głośniku gdzieś tam.
4: A no przede wszystkim podziękować za to.
2: No, to miło.
6: Zaprosisz ich na swoją osiemnastkę?
4: Tak, są zaproszeni.
2: To ja mam jeszcze pytanie z kolei jako mama swojej własnej córki. Czy 18 urodziny to już jest ten moment, kiedy przestajesz dzwonić do mamy z prośbą o blika, czy jeszcze nie?
4: Nie, no ja nie dzwonię po blika akurat.
6: A, widzisz, czyli twoja córka nie bierze przykład z kolegi.
2: Dobrze.
6: Naszego słuchacza wspaniałego.
0: Teraz my dzwonimy do ciebie i też coś dajemy. Czteroosobowe zaproszenia do Energylandii.
4: O, elegancko, super.
6: No, to tam teraz jak zabierzesz dziewczynę, to już w ogóle.
2: Czekaj, mama, tata i brat Adaś. No nie wiem, czy jest miejsce na dziewczynę. Priorytety w życiu, Jankes, priorytety.
6: No mówi właśnie priorytety, no.
0: Pamiętajcie tylko, żeby nie iść do Energylandii świeżo po imprezie urodzinowej, bo wtedy
6: no właśnie
0: zabawa się zwraca.

0: ale gramy, ale ładnie trzęsie się antena za 5 minut. Siódma i za 5 minut kolejne newsy.
1: A, wszystko się zgadza. Marcin Procki już nadciąga do nas. Dobrze, że tak biegnie, bo robi wiatr i robi się chłodniej, fajniej.
2: Tylko niech on uważa z tym bieganiem, bo jeżeli chodzi o kwestie kolejek w szpitalach i tych takich innych tam rzeczy, które się dzieją ze szpitalami, to bywa różnie. I o tym będzie mówił za chwilę w newsach.
3: Jan, Kama i Wiktor.
4: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticketenergylandia.pl.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Eska. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Doilide.
24: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
25: Słuchajcie tego, dzisiaj do 30 stopni w Białymstoku, do tego pełne słońce, więc to już nie przelewki. Uważajcie na siebie, pijcie dużo wody i chrońcie głowę przed tymi upałami, a po pracy wsiadajcie w czwórkę i jedźcie na Doilidę trochę się ochłodzić.
23: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Doilidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Doilidy.
24: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
0: Dokładnie 7 zaczynamy Eskanius. Marcin Procki. Zapraszam. Tysiące osób mogły zginąć w wyniku nocnego trzęsienia ziemi, które wystąpiło w Wenezueli. Największe zniszczenia są w stolicy kraju Caracas. Wstrząsy doprowadziły do zawalenia się budynków i zmusiły mieszkańców do ucieczki. O szczegółach reporter Eski Mateusz Chłyston.
1: Dwa silne wstrząsy w Caracas wystąpiły w odstępie zaledwie minuty. Ekipy ratunkowe przeszukują teraz gruzowiska. Według świadków w wielu miejscach słychać wołania ludzi o pomoc. Kompletnie zniszczony jest m.in. Międzynarodowy Port Lotniczy w wenezuelskiej stolicy. Na jednym z filmów opublikowanych w sieci widać, jak w kilka sekund sufit terminalu lotniska po prostu pęka, a pomieszczenia wypełniają tumany kurzu z sypiącego się gruzu. W tle słychać krzyki ludzi uciekających w desperacji. Konkretna skala zniszczeń nie jest jeszcze w pełni znana. Tych, którzy ocaleli, administracja wezwała do opuszczenia domów.
0: Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie w obronie swojego dobrego imienia. A to reakcja na wywiad byłego ordynatora chirurgii, który poinformował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski został przesłuchany w charakterze świadka, nie chciał jednak zeznawać się bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
2: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby.
0: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek.
3: SK Białystok News.
18: Paweł Jakubowski. Dramatyczne chwile nad zalewem Arkadia. W Suwałkach z wody wyciągnięto 14-letniego chłopca, który nie dawał oznak życia. Dzięki szybkiej akcji udało się przywrócić jego czynności życiowe przed przewiezieniem do szpitala. Policja apeluje o rozwagę nad wodą. 20 kąpielisk na Podlasiu zbadali pracownicy sanepidu. To przed wakacjami, które zaczynają się już jutro.
21: Kąpieliska, które są zgłoszone i woda zdatna jest do kąpieli, są publikowane na bieżąco w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
18: A mówi podlaska inspektor sanitarna Maria Siewko.
26: Dzień dobry, to już 7:58, ostatni czwartek przed wakacjami.
27: Cudownie.
28: Co jesz?
27: Kawałek parówki.
28: Zazdro!
27: Właśnie. Mi, no dobrze, dobrze.
26: Komu i czego zazdrościcie dzisiaj z rana?
29: Cześć Jeska, ja znowu zazdroszczę tym, którzy mogą jeść bez opamiętania przede wszystkim słodkie i nie tyją.
26: Słodkie parówki.
27: Bo znalazłem taką parówkę, sama taka sobie mieszkała w lodówce. To była kogoś z was może?
28: Ta, która zaczynała już sama chodzić?
27: To Janka Pirobskiego.

0: Tańczymy z wami od samego rana, tylko nie za szybko, bo jest gorąco. 8 minut po godzinie 7.
1: Nie ma co podgrzewać atmosferę, ale nie jestem pewna, czy ciśnienie nie skoczyło panu Elonowi Muskowi.
2: Co się u niego wydarzyło?
1: No on podobnie znalazł się w gronie miliarderów. I to nie jest dobra informacja, bo najpierw był bilionerem przez krótki czas.
2: No tak. Mówiliśmy o tym nawet.
1: Jego majątek zmalał po spadku wartości akcji SpaceX, czyli tej takiej firmy, która w kosmos lata. No to znowu znalazł się w gronie miliarderów.
2: Tak wygląda życie, słuchaj. No najpierw coś znaczysz, jesteś kimś, jesteś wyjątkowy, jesteś bilionerem, a następnego dnia budzisz się jako zwykły miliarder. Kama
0: i Wiktor. Jak to mówił mój profesor od prawa, no panie Jankowski, life is brutal, full of sadzkas. Tak to wygląda, no.
3: I mnie usadził, zostawił mnie na rok, naprawdę.
0: Ale później to już było lepiej, tak.

0: Kama, popraw loka, wbiegamy na boisko.
1: Ja jestem gotowa. Janki, jak tam twoje loki?
2: No, na rękach bardzo dobrze, patrzcie, jak się kręcą. Ajajaj.
3: SK Karniaki Cup.
2: Zapraszamy 4 lipca na PGE Narodowym. Wielki finał Karniaki Cup. W rolach głównych Sławek Peszko.
1: No i 10 tysięcy złotych do zdobycia. Na razie nasza kadra to jest 6 osób z 11. Jest w gronie szczęśliwców Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra, Łukasz. No i może właśnie Martyna się do nas dołączy.
2: Dokładnie.
1: Kasia.
2: Martyna, Kasia, bardzo dobrze. Cześć Kasiu, witaj, dzień dobry.
4: Hej, witajcie.
2: Kasia, dzień dobry.
0: Masz na drugie Martyna, to prawda?
2: Martyna.
1: Bo to była zmyłka na dzień dobry, no, takie dryblowanie słowem.
0: Ale właściwie to tu powinno się pojawić jakieś inne imię, męskie. Opowiadaj, o co chodzi.
4: Dokładnie, tak. Chciałabym wygrać to dla mojego męża, który jest wielkim fanem piłki nożnej, ogląda wszystkie te mecze, a później wstaje rano niewyspany do pracy.
0: Dlatego to ty z nami rozmawiasz, a nie on, bo on teraz jest niewyspany. I musi
4: Dokładnie
0: on
4: tak.

0: Ja i niestety nie.
1: No dobrze.
0: Aczkolwiek, jeżeli miałbym wybrać jakieś słowo, które najbardziej by pasowało mentalnie, to tak.
2: Wiktor obstawiał podobnie, niestety nie jest to dobra sytuacja. Natomiast mamy dla ciebie stówkę, tak, po prostu.
3: Dziękuję.
2: Proszę bardzo, a wszystkich tych, którzy mają poczucie, że wiedzą, na co by Sławek Peszko mógł pójść, to dajcie znać, na sk.pl jest zagadka, możecie jej odsłuchać. Pamiętajcie, że gracie o 1000 zł, nocleg w Warszawie, udział w Karniaki Cup na PGE Narodowym, a później walka o 10 000 zł.
4: SK Karniaki Cup.

0: 7.30, za chwilę newsy przed nami, karniaki za nami, ale w newsach też o piłce będzie. Jest taka piłka, w którą nam idzie. Siatkówkowa.
1: Siatkowa, tak. Bardzo dobrze, okej. Bardzo mocno polecamy i oczywiście trzymamy kciuki za naszych biało-czerwonych siatkarzy.
2: No, za momencik o tym będzie mówił Marcin Piracki w newsach, a ja chciałam powiedzieć, że wkurza mnie, że za siatki w sklepie muszę płacić.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną Mall Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiodorowicz.pl.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
6: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
7: Renault. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16.
10: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje, oferujący rodzinne wakacje all inclusive. Raz, Dwa, Trzy Wakacje.com.pl.
11: No teraz takie powietrze przyjemne, jeszcze można poddychać, a później też się na pewno zmieni. Dzisiaj 29 i słońce, a jutro jeszcze więcej. Uwaga na sobotę i niedzielę, bo to będzie już 36 w cieniu i w Białymstoku zrobi się mniej przyjemnie, a nawet i niebezpiecznie. No, przygotujmy się na to.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16, oferujący kurczaka z Rożna, ramen i dania wege. Toriko.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje.
8: Sponsorem programu jest firma Maziaja, producent leku Dimastin.
12: 7.30 to jest SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Ogień opanowany, ale dogaszanie może potrwać kilka dni. Chodzi o ogromny pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Według szacunków ogień objął powierzchnię około 6000 metrów kwadratowych. W akcji brał udział ponad 70 zastępów strażaków. Kierowcy w Wielkopolsce. Uwaga, po wypadku zablokowana jest krajowa 24 na odcinku Gorzyn-Pniewy. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zginęła jedna osoba, a trasa jest całkowicie zablokowana.
13: Sponsorem programu jest Decathlon.
14: SK Sport News.
12: Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ten mecz w niedzielę rozpocznie zmagania w fazie pucharowej, a dziś w nocy poznamy kolejne pary drużyn, które awansowały ze swoich grup. A polscy siatkarze wyszarpali wygraną w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2, choć dwa pierwsze sety wygrali rywale. Liderem w ataku Polaków był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty, a dziś Polacy zmierzą się z Turcją.
13: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
15: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu ESK.
16: Czwartek za kwadrat piątek. Co tak wesoło tam z tyłu w tym autobusie?
17: A, po prostu tutaj bawimy się. Wiecie, że jak się siedzi na fotelu obrotowym, takim z kółeczkami, to ktoś może was popychać tym sokiem przyjemnym?
16: Ja właśnie popychałem kamę.
18: Ludzie, dajcie spokój, o zazdrości rozmawiamy. Komu i czego zazdrościcie?
19: Ja na przykład zawsze rano zazdroszczę ludziom, na których działa kawa, bo wypiłem chyba trzecią i nadal jestem senny.
16: Dobranoc.
7: To ja polecam do kawy taki lodowaty prysznic, to wtedy jest fajnie.
16: Ale dolać do środka? Mhm.

0: 7.38 na Jaskowych Zegarach. Dzień dobry wam mówimy. Powiedz to, Janki, powiedz, kiedy jest piątek?
1: Ha, za kwadrans, no.
0: Za kwadrans, piątek.
2: Za kwadrans, piątek, czwartek, jest dobrze!
0: My oczywiście zazdrościmy wszystkim tym, którzy już ruszają na urlop najchętniej w tej chwili, w tym momencie, bo pogoda będzie fantastyczna, ale jeżeli wy zazdrocicie komuś i czegoś, to dajcie znać na Jaskowym Messengerze.
3: Chodzi o taką zdrową zazdrość oczywiście.
0: Ja zazdroszczę tym, nie kaszle.
1: Ja zazdroszczę kibicom, którzy mogą tak fajnie kibicować swoim drużynom na Mistrzostwach Świata. Piłkę nożną, to jest fajne, no.
2: No dobrze, okej, kibicujemy, sprawdzamy, co się dzieje na świecie, w Polsce, na naszym polskim podwórku. Uwaga, szykują się zmiany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w skrócie ZUS.
0: Ała.
2: Uważajcie, ma być nowy prezes. I uwaga, który, uważajcie teraz, odmieni oblicze tego miejsca, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: No ale co się zmieni konkretnie?
3: No to, że do tej pory podejrzewaliśmy, że emerytur nie będzie, a teraz będziemy to już wiedzieć na pewno.
4: Jankes, Jankes i Wiktor.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: 20% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Od 9 do 12 lipca w Białymstoku odkrywajmy razem sztukę. Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. Koncerty, spektakle, wystawy i wiele więcej. Na scenie wystąpią m.in. Bokka, Seasonal oraz Cinnamon Gum. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Szczegóły innywymiar.białystok.pl. Zapraszają Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Miasto Białystok, Białostocki Ośrodek Kultury oraz sponsor firma Strabag.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cyrk Zalewski wraca z nowym show. A w nim między innymi ekwilibryści na Księżycu, maszcie i wałkach, klauni, magicy, kaskaderzy na wahadle i motocyklach w jedynej otwieranej kuli w Polsce oraz latające trapezy. Jedyny taki pokaz w kraju. To wszystko czeka na ciebie. Od 27 do 28 czerwca w Białymstoku. Wejdź na cyrk-zalewski.pl i kup bilet na widowisko, którego nie możesz przegapić.
7: I po reklamie.

0: Armin, nasz stadionowy, niedawno odwiedził i zagrał.
1: No i fajnie było.
0: Fajnie było.
1: On też gra na nerwach, czyli Nosel, który się zbliża. Uwaga, uwaga. Kto będzie ofiarą dzisiaj Nosela?
2: Gosia! Gosia!
3: Gosia! Zapraszamy na SKPL.
1: Okej.
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo? Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
6: Dzień dobry, tak.
5: Ja odpraw lotniczych Weronika bez nocnika. Proszę pani, telefonuję w sprawie wylotu 14 do Stanów Zjednoczonych. Mam panią tak? na bilecie plus jeszcze dwie małoletnie osoby. Tak? Dobrze się dodzwoniłam, tak?
6: Tak, tak.
5: Czy ja na adres z biletu mogłabym, proszę pani, catering pokładowy wysyłać?
6: Że pani mi to wyśle i ja to mam mieć zamrożone ze sobą?
5: I przynieść, proszę pani, na pokład i w momencie, kiedy będzie pani na pokład wchodziła, stewardessy od pani to odbiorą.
6: Znaczy, wie pani co, to ja po prostu to spakuję w taką torbę termiczną i tyle, tak? Która trzyma ciepło, która trzyma zimno, no i tyle, no bo jak inaczej?
5: No, lodówka, proszę pani, ta turystyczna.
6: No dobra, ja jestem w stanie zorganizować sobie tą lodówkę turystyczną, tylko czy ona mi nie wejdzie w tym momencie w bagaż?
5: Już mówię. I wtedy, proszę pani, jak stewardessa wypakuje te posiłki, które mamy na pokładzie dla pani, pani przepakowuje, proszę pani, swój podręczny w tą lodówkę, a my wkładamy ją w podręczny. Normalnie w luk podręczny.
6: Tylko, że wie pani, ja mam tylko trzy bagaże podręczne i ja raczej no nie będę w stanie pewnie inaczej tego zrobić. No bo
5: ale jeżeli pani, momencik, jeżeli pani będzie miała 20-litrową, proszę pani, lodówkę turystyczną, to tam się te trzy podręczne powinny zmieścić. Zawartości mówię.
6: No bo wie pani, ja sobie tą lodówkę mogę wziąć też małą, tak? No bo jakby to nie są duże posiłki. Te jakby posiłki zazwyczaj od was są niewielkie, więc okej, ja mogę wziąć też małą lodówkę, tylko po prostu, żeby mi nikt na lotnisku nie robił problemu, że ja mam jakiś nadbagaż, nie?
5: Nie powinien, no proszę pani.
6: Jakby problem nie wynika ode mnie, tylko wynika z lotu i w tym momencie, jak ja mam trzy walizki i ktoś mi powie, że ja nie mogę wnieść lodówki, bo to jest nadbagaż, no to...
5: Nie. To pani właśnie mówi, proszę pani, że ta walizka jest w formie, proszę pani, bagażu przyszłego, a zawartość jest teraz cateringowa, pokładowa.
6: Okej, no to dla mnie nie ma problemu. Ja mogę sobie zorganizować lodówkę turystyczną i zamrożone jedzenie przywieźć do...
5: Fantastycznie,
6: do
5: dobrze. Tak? Zróbmy tak. No. Ja natychmiast wysyłam dla pani, proszę pani, catering pokładowy. Proszę z nim być podczas lotu i przekazać to stewardessom. One już będą wiedziały, co z tym zrobić.
6: Dobrze, nie ma problemu.
5: W tym wszystkim pomoże pani Natalia.
7: Małgosiu, zostałaś wkręcona w Radio SK, love you.
6: Boże, serio?
4: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: No i Mago się za swoje, no.
3: Serio? Była mnie. Serio?

0: Czekaj, to nie było z innego kraju w innym języku? Dragona Dintentinsteintentej?
1: To jest tak, no ta podobna parafia, one są tuż obok siebie, no.
2: Zazdrościsz tylko, naprawdę.
0: A pewnie, no chciałbym,
2: że
0: tak
2: ludzie języki
0: grać.
2: Znają.
0: Czego, komu wy dzisiaj zazdrościcie? Halo, dzień dobry.
3: Hej Eska, co do pytania o zazdrość, to ja zazdroszczę ludziom, którzy urodzili się bogaci albo musieli wszystko udziedziczyć i teraz mogą robić co chcą, nie muszą chodzić do pracy.
4: Mnie też nikt nic nie dał za darmo. Wszystko musiałem sam udziedziczyć.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: W moim mieście pada deszcz.
9: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 19, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
12: 22. urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę: Kodano Optyk.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
15: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
18: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
17: Czekamy na pierwszy gwizdek.
18: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
19: I po reklamie.
20: SK. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
21: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Dojlidy.
22: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
23: Temperatura powoli się podgrzewa, ale jeszcze w Białymstoku całkiem przyjemnie, no ale po południu zrobi się już 28, no ale szykujmy się na weekend. No i na płynące ostrzeżenia ma być 35-6 stopni w cieniu, ale że parówa, na takie upały trzeba będzie naprawdę uważać.
21: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Dojlidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Dojlidy.
22: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
0: Minęła ósma, zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, zapraszam. Premier liczy na deeskalację napięcia na linii Warszawa-Kijów. W wydarzeniu na rzecz odbudowy Ukrainy nie weźmie udziału Wołodymyr Zełenski. W tle mamy spór o ukraińską jednostkę imienia bohaterów UPA i decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Do Gdańska przyjedzie dziś za to premier Ukrainy.
1: I mam nadzieję, że ta konferencja także będzie jakby pewnym krokiem czy sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom.
0: Mówił Donald Tusk, a konferencja w Gdańsku potrwa 2 dni. Lekarze chcą odpolitycznienia placówek medycznych po aferze w Szpitalu Południowym. Proponują m.in. ograniczenie czasu pracy medyków, zmiany wyceny procedur oraz rozdzielenie polityki od zarządzania placówkami.
2: Niezależnie od tego, czy ja, mówiąc kolokwialnie, głowa poleci za tą aferę, to my mamy silne przekonanie, że system musi się zmienić.
0: Mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Samorząd domaga się również ujednolicenia czasu pracy lekarzy i ograniczenia go do maksymalnie 78 godzin tygodniowo. Ratownicy z krynickiej grupy GOPR rozpoczynają letni sezon turystyczny. Zabezpieczają szlaki Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Oprócz stałych baz w Ternie będą też działać lokalne dyżurki, mówi Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR.
3: Oczywiście jak zwykle jesteśmy przygotowani. Dyżury w dyżurkach terenowych na Jaworzynie, Krynickiej, na Przechybie i w Foluszu. To wynika z obserwacji z wielu lat, że faktycznie tam jest największa akumulacja turystów.
0: A wychodząc na szlak, warto w komórce zapisać numery telefonu do ratowników górskich.
22: SK Białystok
23: News. Paweł Jakubowski. Dzisiaj w Białymstoku 2 demonstracje. To przed sesją Sejmiku Województwa Podlaskiego. O 15 radni PiS będą protestować przeciwko paktowi migracyjnemu, a godzinę później demonstracja wyrażająca poparcie dla Unii Europejskiej. W Białymstoku zawiją syreny alarmowe. Uruchomione będą w jednostce wojskowej przy kawaleryjskiej między 10 a 13, a to wszystko w ramach ćwiczeń. W centrum Białegostoku pojawiły się kurtyny wodne, mają pomóc mieszkańcom w nadchodzącej fali upałów. Pojawiły się też tam krany, z których można napić się białostockiej kranówki. Kurtyny działają powyżej 23 stopni.
22: Jan Jankers, Kama i Wiktor.
24: Dzień dobry, witamy, to cały czas czwartek, a dokładniej za kwadrans piątek.
25: Ale pan delikatnie zmienia te bieki, proszę pana, bo to jest auto, które musimy dojechać.
24: nie róbcie tam tego, nie dojeżdżajcie.
26: SK dojeżdża kampera w tej godzinie. Damy komuś zatankowanego full na weekend. Wskakujcie do naszej aplikacji.
25: Odpalamy wakacje.

0: Ale pięknie z samego rana. 9 minut po godzinie 8. Dzień dobry. Przypominamy, ostatni czwartek mamy. Taki ostatni przed wakacjami.
1: Cudownie. Normalnie zazdroszczę sama sobie.
2: Wiktor pierwszy idzie do urlopka, no to spokojnie. To,
0: dzisiaj ta zazdrość się przelewa przez antenę. Też niektórzy zazdroszczą marynarzom, że pływają od portu do portu. Dzisiaj dzień marynarza.
1: Wiktor się śmieje, bo mam chustkę na głowie i powiedział, że wyglądam jak piratka.
0: To komu i czego można zazdrościć? Dzień dobry.
3: Hej SK, a ja jadę właśnie do swojego oddziału w Zielonej Górze podpisać aneks o podwyżkę. Życzę mi powodzenia.
0: Oj, zazdrościmy!
2: No zobaczymy, jak się skończy ta historia, czy jutro może słusznie zadzwoni i powie: słuchajcie, mam wolne i to takie dłuższe.
4: Oby nie.
2: Kama jest piratką, z taką fajną chustą. Mój synek teraz, dzieci w ogóle bawią się w tak zwanych piratiksy. Coś takiego teraz jest, takie małe ludziki. I on zazdrości tym, którzy mają złotego piratiksa.
0: To jest mała różnica. Kama już może pić rum, oni jeszcze nie.

0: Otwieramy nową edycję, nowy sezon SK Dowozi Kampera 2026.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, MOL Polska. SK Dowozi Kampera.
2: No i dzisiaj też zmieniliśmy trochę nazwę na SK Dojeżdża Kampera. Ten, który pierwszy raz go dojedzie. No i będzie piłował silnik, czyli Kamil Nosel razem z nami. Dzień dobry.
3: A czy wy wiecie, że ten kamper, dzień dobry, jest nówka funkiel nieśmigany?
2: O ciebie.
3: Normalnie opony, powietrze w oponach premium.
2: Folia, folia na...
3: Jest folia.
4: Ale, wiecie, całą noc.
2: Ale wszystko super.
3: Uwaga, lodówka się otwiera z dwóch stron, z prawej i z lewej.
5: Z przodu i z tyłu samochodu.
2: Ale najgorsze jest to, jak sobie, wiecie, przyjeżdża Nosel z kamperem i od razu wszyscy, nie no, wkręcają nas.
4: Ale dzisiaj tak nie będzie. Dzisiaj z nami jest Kasia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Kaśka, za tobą gorący okres w pracy, co?
6: Oj, dokładnie. Czerwiec był bardzo intensywny, ale postaraliśmy się i dostarczyliśmy książki na nagrody szkolne dla wszystkich szkół w Polsce.
2: Postaraliśmy, dopilnowaliśmy, liczba mnoga, to tam jest więcej niż jedna osoba przy telefonie teraz?
6: Tak!
3: Cała szkoła!
5: Nie zdążyliśmy policzyć, ile tam jest osób obok ciebie.
6: Cztery osoby. Brawo!
3: To co, chyba zasługujecie na to, żeby gdzieś się wybrać kamperem?
2: No ale nie, no spokojnie, no. Musicie nas jeszcze przekonać do tego. Dlaczego wy? Bo co?
6: Tak. Bo my jesteśmy taką super ekipą, naprawdę. Tutaj dziewczyny starałyśmy się, robiliśmy wszystko, poganiałyśmy kurierów po całej Polsce.
2: Okej.
6: Okay. Żeby dojeżdżali w czasie, także my dojeżdżaliśmy kurierów do kampera.
2: Książki dzieciom można na koniec roku rozdawać. Gorzej z lodami dla tych, którzy mają czerwone paski.
3: Ja się boję o kampera, jak kurier zobaczy, że jedzie kamper eski, a w nim dziewczyny.
4: Będzie się działo, zdecydowanie. No a macie już jakiś pomysł, dokąd byście chciały ruszyć?
6: Chciałybyśmy ruszyć na Mazury, bo jeszcze tam nie byłyśmy, żadna z nas nie była, więc chcemy się przyjechać na Mazury.
5: Ja polecam lubuskie Mazury z Wiktorem.
2: Pięknie tam jest, oczywiście, że tak. A że będziecie miały pełen bak, to powinno starczyć i tu, i tam. Mamy bardzo dobrą informację dla was. Garniacie od Eski zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend, a do tego dokładamy zestaw gadżetów od MOL Polska.
6: Dziękujemy!
3: Kaśka, wsiadam w kampera i dostarczam ci go jeszcze dziś, jeszcze za chwilkę, jeszcze za moment. Będziesz po prostu czuła
4: tylko
3: tego kampera.
4: Tylko nie driftuj po drodze, Noselku, dobrze?
3: Postaram się, nie obiecuję. No.
5: Ten kamper jest na dotarciu tak zwanym, pamiętaj.
3: Będę się śpieszył
4: na dojechaniu!
5: Dziewczyny, gratulujemy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Pierwszy numer, który zabrzmi w kamperze, moja panienka, Lerek Innowator.
2: Gratulacje oczywiście. Pamiętajcie, że kamper czeka. Zgłaszajcie się.

0: Powolutku też zbliża się Marcin Procki diametralnie.
1: Jak? Powtórz?
0: Diametralnie zmienimy nasze nastawienie i klimat, bo wiadomości z Wenezueli.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Czas na własne mieszkanie i wielkie podróże. Kup mieszkanie w inwestycji Nowa Pomorska w Białymstoku i odbierz bon o wartości 15 tysięcy złotych na wymarzone wakacje. Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie conceptboot.pl. Nowa Pomorska. Twój nowy adres. Twoje nowe możliwości.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro. Przed

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16.
7: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje, oferujący rodzinne wakacje all inclusive. Raz, Dwa, Trzy Wakacje.com.pl.
8: To jeszcze ten moment, żeby poddychać takim rześkim powietrzem, ale już niedługo w Białymstoku zrobi się gorąco, po południu 29, no i idą do nas opały. Sobota i niedziela to wartości ponad 36 stopni. Ależ tropiki, pamiętajmy o wodzie, no i uważajmy na siebie. To już nie żarty.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16, oferujący kurczaka z Rożna, ramen i dania wege. Toriko.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: 8.30, zaczynamy z News. Marcin Procki. Zapraszam, a na początek informacje od polskiego MSZ w sprawie trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jak przekazał resort, obecność naszych obywateli w tym kraju to pojedyncze przypadki, a do dyplomatów nie wpłynął żaden sygnał, aby którykolwiek ucierpiał. Według ostatnich doniesień w trzęsieniu ziemi zginęły co najmniej 32 osoby, a ponad 700 zostało rannych. Pożar w domu pomocy społecznej w Gorzowie. Trzeba było ewakuować około 70 osób. Noc spędzili w innych ośrodkach, także poza miastem. Ogień szybko udało się opanować, ale pensjonariusze nie mogli tam wrócić z powodu dużego zadymienia. Oblany sprawdzian Igi Świątek przed Wimbledonem. Polska tenisistka już w drugiej rundzie odpadła z turnieju w Bad Homburg. Świątek przegrała w trzech setach z Emmą Navarro.
10: No i już pół do dziewiątej. Za kwadrans piątek? Jest super.
11: Cała Polska zazdrości dzieciakom, że jutro koniec roku i zaczynają wakacje. Czy ktoś jeszcze komuś czegoś innego zazdrości?
12: Hejka, a ja zazdroszczę mojemu pieskowi. Może siedzieć w domku, nie pracować, a i tak ma co jeść i ma dach nad głową. Pozdrawiam całą Eskę i słuchaczy.
13: A przepraszam, pani by też chciała wyjść na spacerek?
10: To może być bardzo zdrowy piesek.
14: Ależ on żre jako

0: Sofia i Alvaro Soler, który akurat w takie dni jak dziś powinien zmienić nazwisko na Solar. Nie Soler, tylko Solar.
1: Albo klimatyzacja, byłoby wtedy chłodniej. Oh. Słuchajcie, wiecie, co to znaczy ambiwalentne uczucia?
0: Takie, że tak nie do końca się komfortowo czuję i właściwie to nie wiem, jak się czuję.
1: No właśnie, że tak trochę fajnie, trochę niefajnie. No i właśnie okazuje się, że ja mam ambiwalentne uczucia a propos tego, co chce rząd zrobić. Mianowicie oni chcą rozszerzyć opłaty za podatek cukrowy.
0: No jest coś takiego.
1: Mm. I od 1 stycznia, najbliższego 2027 roku, jeszcze bardziej zdrożeją słodkie napoje i energetyki. Energetyki spoko, ale słodkie napoje trochę szkoda.
2: No ale czekajcie, z tej okazji życzymy nam wszystkim! Słodkiego, miłego życia!
3: Jankes, Sama i Wiktor. Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
5: czy 100 metrów od sceny.
6: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SAT Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.satkarting.pl. Rozpal emocje z SAT Karting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7Kicks, Kijowska 12, Białystok.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: Lekko. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: I po reklamie.

0: Ilekroć pojawia się je, to ja za każdym razem w tym utworze mówię smacznego.
1: Smacznego. Yeah. A to taka pora akurat za 12 minut, za chwilkę, 9:00, to smacznego rzeczywiście. Mm.
2: My cały czas zastanawiamy się, czego zazdrościcie od samego rana i zostawia się nam głosówki na eskowym Messengerze.
3: Cześć Radio Eska. Czego zazdroszczę? Zazdroszczę moim dzieciakom, że jutro zaczynają wakacje. Pozdrawiam.
2: Tak,
0: jutro
2: ja też...
0: zakończenie. Tylko do czasu, prawda?
2: Jest pewien problem, ponieważ dzieci mają 2 miesiące wakacji, a rodzice zazwyczaj jednak troszkę mniej, więc w połowie lipca ja zazwyczaj zaczynam już jęczeć: ejku, kiedy będzie wrzesień?
1: Przecież, ale a propos jeszcze dzieci i wakacji, to...
4: Witajcie, odnośnie wakacji. Chciałbym podpowiedzieć młodzieży, żeby nie zapomnieli wyjąć kanapek z plecaka. Pozdrawiam.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.
1: Na biologii pani zawsze na początku roku powinna prosić o ten eksperyment z pleśnią i wszystko gotowe.
0: Ja się przygotowywałem 2 miesiące.
1: Oczywiście, że mam.

No, u mnie będzie troszkę kontrowersyjnie. Zazdroszczę z rana wszystkim, którzy idą, jadą z uśmiechem do swojej pracy, którą lubią.

0: The Weeknd. No właśnie, za chwilę będzie weekend. Taki długi, dwumiesięczny weekend się zbliża.
1: To prawda, to prawda, to prawda. Dzisiaj czwartek, za kwadrans piątek. Życzymy wam chłodnego dnia, uważajcie na siebie, pijcie dużo wody. Uwaga na słońce. I dzisiaj mówimy o tym, czego zazdrościmy. Mm-hmm. Ja wiem, czego ty zazdrościsz.
0: Komu i czego?
1: Facetom innym, którzy już się zdążyli oświadczyć swoim dziewczynom.
0: Ajajajajajaj. Wróćmy jednak do tematu upałów, bo mam coś, co spowoduje, że zrobi ci się chłodniej.
2: Ulepimy dziś bałwana. No chodź, zrobimy to.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

0: niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym lody Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: S-K. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Doylide.
10: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
11: Jeszcze chmury nad białym stokiem, one powstrzymują te grzejące słońce, ale temperatura no do góry jedzie, 22, na popołudniu 29, ale na weekend patrzymy, no bo tam 36 ma pojawić się na skali, więc absolutne tropiki, no uważać trzeba będzie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Doylidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Doylidy.
10: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
12: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W cieniu politycznego zgrzytu, ale w mocnym eksperckim gronie w Gdańsku. Za kilkadziesiąt minut rusza konferencja o odbudowie Ukrainy. Rozpocznie ją przemówienie premiera Donalda Tuska. Rozmowy będzie śledził reporter SK Mateusz Chłyston.
13: W konferencji w Gdańsku wezmą udział przedstawiciele blisko 70 państw.
14: Przede wszystkim skupiamy się na tych uczestnikach z obszaru gospodarczego.
13: Mówiła Eliza Zeidler z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ukrainę będzie reprezentowała premier Julia Swirydenko. Oprócz wspomnianej konferencji w Gdańsku odbędzie się dziś także szczyt wschodniej flanki NATO.
12: Dogaszanie pożaru na składowisku odpadów w Chorzowie może potrwać kilka dni. Przyczyny pożaru będą ustalane. Wiem, że zapaliły się odpady przemysłowe. Specjalna jednostka strażaków cały czas kontroluje jakość powietrza, mówi szef śląskich strażaków i dowódca akcji Damian Legierski.
15: Za pomocą specjalistycznego sprzętu detekcyjnego monitoruje ewentualne zagrożenia cieków wodnych. Te wody pogaśnicze są odprowadzane do oczyszczalni ścieków miasta.
12: Co ważne w pożarze, nikt nie ucierpiał. Rządowe dotacje na zbieranie deszczówki. To plan Ministerstwa Klimatu na walkę z suszą i większe inwestycje w retencję. Priorytetem ma być zatrzymywanie wody opadowej.
16: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
12: Mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Każde gospodarstwo domowe może otrzymać nawet 9 tysięcy złotych dofinansowania na zakup i montaż zbiornika na deszczówkę.
6: SK Białystok News.
11: Paweł Jakubowski. Do połowy sierpnia odroczono proces 11 osób oskarżonych o wyłudzenia środków metodą na policjanta. Jeden z oskarżonych decydował się złożyć wyjaśnienia. Poszkodowani mogli stracić blisko 2 miliony złotych. Udzielenie absolutorium prezydentowi Białego Stoku, nowe ulgi w opłatach za przejazd komunikacją miejską czy plany zagospodarowania kilku osiedli. To główne tematy sesji miasta Białystok. Obrady ruszyły o 8 rano. Lekarze walczą o życie 14-latka, którego w środę wyciągnięto z zalewu Arkadia w Suwałkach. Dzięki szybkiej akcji udało się przywrócić jego czynności życiowe.
17: No co ja mogę zrobić o 9:02 w czwartek 25 czerwca? No ładnie wam zagram! Będzie Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat dosłownie za 3 minuty. Będzie nowa Katy Perry, będzie PZ, Mata i Kasba Łagane, Ed Sheeran i Bausa. Obudziłem się z tym numerem dzisiaj w głowie, więc zagram wam...

0: If Only You, czyli Danny Threes na antenie Radia SK. A bo to czasami jest tak, że to wy przyjeżdżacie do nas, a czasami jest tak, że to my przyjeżdżamy do was. Eskar dowozi kampera, ruszyliśmy w stronę Kasi, która jako pierwsza w tym roku będzie go miała na przedłużony weekend. Wymuskany, świeży, pachnący, oczywiście zatankowany pod korek. No i jeszcze z tego co wiem, to w środku są przekąski, więc na pewno będzie bardzo, bardzo fajny weekend. Oczywiście dowozimy kampera przez cały czerwiec, w sensie końcówkę czerwca i lipiec, więc możecie się do nas zgłosić. Mocno polecam aplikację Radia SK. To był ten wymiar, kiedy my jedziemy do was, a wy próbujecie przyjechać do nas, bo jesteśmy gospodarzami SK Karniaki Cup na PGE Narodowym już 4 lipca i będzie po godzinie 11 szansa na to, żeby zgarnąć tysiaka i weekend w Warszawie. No i oczywiście wziąć udział w finale, w którym do zgarnięcia jest 10 tysięcy złotych i imprezkowanie, takie afterparty na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Szczegóły oczywiście też macie na sk.pl i po godzinie 11 na pewno będę w tym momencie i w tym temacie odezwaniał. PZ ma taka z bałaganem, czyli plan BWST. Po krótkiej przerwie, później Zokaria u nas.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: O, kolejny szczęściarz rusza kamperem na wakacyjne wojaże. Szosa, bezdroża, przyroda, relaks. A w trasie zrób przystanek na stacji paliw MOL. Wejdź na kupony.molmove.pl, pobierz aplikację MOL Move i odbieraj sezonowe okazje na napoje i przekąski w podróży. I to się nazywa lato pełne okazji na stacjach MOL.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jest

0: Robert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
1: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
0: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
2: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
3: Cyrk Zalewski wraca z nowym show, a w nim między innymi ekwilibryści na Księżycu, maszcie i wałkach, klauni, magicy, kaskaderzy na wahadle i motocyklach w jedynej otwieranej kuli w Polsce oraz latające trapezy. Jedyny taki pokaz w kraju. To wszystko czeka na ciebie. Od 27 do 28 czerwca w Białymstoku. Wejdź na cyrk-zalewski.pl i kup bilet na widowisko, którego nie możesz przegapić.
4: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis. Oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
7: I po reklamie.

Esce. Dali się poznać na całym świecie, od Szwecji aż po Nową Zelandię, singlem Magnetic. Byli też u nas w ramach SK Live Remix. Trójka Norwegów, Edward, Filip i Fredrik, idą singlowo za ciosem. Bausa, szanowni państwo, w Radiu SK i I Wanna.

0: 9.40 na zegarach, to jest kowe hity na czasie. Nie zatrzymujemy się, jedziemy z nimi dalej po krótkiej przerwie. Nie zatrzymujemy się niczym nosem, który jedzie do Kasi z eskowym kamerem. Jeremi Sikorski za chwilę wesce i wracam. A później Axwell i Ingrozo. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
6: Cyrk Zalewski wraca z nowym show, a w nim między innymi ekwilibryści na Księżycu, maszcie i wałkach, klauni, magicy, kaskaderzy na wahadle i motocyklach w jedynej otwieranej kuli w Polsce oraz latające trapezy. Jedyny taki pokaz w kraju. To wszystko czeka na ciebie. Od 27 do 28 czerwca w Białymstoku. Wejdź na cyrk-zalewski.pl i kup bilet na widowisko, którego nie możesz przegapić.
7: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
8: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
9: Gotowi na oficjalne rozpoczęcie lata? Wakacyjny start w powiecie monieckim nadchodzi. Już w sobotę 27 czerwca o 15 przy Alei Niepodległości w Mońkach rusza wielkie świętowanie. Na scenie talenty powiatu monieckiego, Polo Vibes, Letni i Malwina z Baku Family oraz Zenek Martyniuk. Nie zabraknie smacznego jedzenia i świetnej zabawy. Nie może was zabraknąć. Na wakacyjny start zapraszają starosta moniecki oraz marszałek województwa podlaskiego.
10: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tykocin to najmodniejsze kulturowo i historycznie miasto na Podlasiu. To wyjątkowi ludzie i wydarzenia. Muzyka, taniec i śpiew, zespoły Ekstazy, Morales i zjawiskowa Ewelina Lisowska. To wszystko 27 i 28 czerwca. Więc poczuj ten klimat, bo Dni Tykocina to doskonała okazja do tego. Napisz swoją własną historię i bądź razem z nami. Serdecznie zapraszam, burmistrz Tykocina, Mariusz Dudziński.
13: I po reklamie.

0: Gips, Kukon i Ty masz w Radiu SK tuż przed godziną 10. Mam, jasne, że mamy mnóstwo hitów na czasie do zagrania po 10. Będzie męskie granie orkiestra i nareszcie, już za chwilę.
1: Reklama.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
11: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
12: Renault. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16.
19: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje, oferujący rodzinne wakacje all inclusive. Raz, Dwa, Trzy Wakacje.com.pl.
20: Jak ktoś tam jeszcze nie poczuł tego lata w Białymstoku, no to musi poczekać do weekendu. Wówczas temperatury się rozkręcą i to tak konkretnie na 36 nam prognozują specy od pogody, także konkretny tropik, no będzie można się delektować, ale też z takim żarem to też warto uważać.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16, oferujący kurczaka z Rożna, ramen i dania wege. Toriko.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
21: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam, co najmniej 32 osoby nie żyją, a ponad 700 jest rannych. To wstępny bilans wenezuelskich służb po nocnym trzęsieniu ziemi w tym kraju. Wciąż jednak są obawy, że ofiar mogą być tysiące. Mieszkańcy mówią o scenach jak z horroru.
1: W ostatniej chwili udało mi się ubrać. Potem z trudem otworzyłam drzwi. Wszędzie unosił się dym, niewiele było widać. A kiedy zeszliśmy na dół, widok przypominał sceny z horroru. Musieliśmy wspinać się po gruzach.
21: Mówiła mieszkanka Caracas, której udało się ewakuować z mieszkania. Przypomnijmy, władze Wenezueli wprowadziły w całym kraju stan wyjątkowy. Hurtownie narkotyków zlikwidowane przez policjantów z Bydgoszczy. Magazyn mieścił się w wynajmowanym mieszkaniu. W środku znaleziono narkotyki i leki warte 10 milionów złotych, mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów.
16: Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków. Bo jak inaczej można powiedzieć o niemalże 200 kilogramach marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy.
21: A w tej sprawie zatrzymano 4 osoby, a tej nocy poznamy rozstrzygnięcia w kolejnych grupach piłkarskich Mistrzostw Świata. W grupie E spotkania odbędą się o 22:00. Pewnie awansu Niemcy zagrają za Ekwadorem. Blisko wyjścia z tej grupy jest Wybrzeże Kości Słoniowej, które zmierzy się z Curaçao. O 1:00 w nocy zaczną się mecze w grupie F. Tu Tunezja zagra z Holandią, a Japonia ze Szwecją.
22: SK Białystok. Sport.
20: Paweł Jakubowski. Jagiellonia Białystok zagra dodatkowy sparing podczas obozu przygotowawczego w Austrii. Rywalem będzie Sparta Praga. Spotkanie z 30-krotnym mistrzem Czech 16 lipca. A w sobotę pierwszy mecz kontrolny Jagi w Narewce. Starcie z ekipą województwa podlaskiego. Mecz od 17:00. Siatkarze Ślepska Malousowałki zadebiutują w europejskim pucharze Challenge. To po rezygnacji z gry w pucharach Resow i Rzeszów. Władze rozgrywek wysłały zaproszenie do ekipy Suwałka, a ta propozycję przyjęła. W niedzielę w Wasilkowie ściganie w ramach maratonów Kres. Rowerzyści pojadą malowniczą trasą. Start o 11:45.
0: Nosel w trasie do Kasi. Zajrzymy do niego. Zaglądam do playlisty Radia SK i widzę New Religion, Bibi Rexha i Faithless. Będzie też Thomas Gray, będzie Dawid Podsiadło i coś od Bruno Marsa, a także od Pitbulla się znajdzie na pewno. Michu Sobkowski, witajcie. Na początek Igor, Zalia i Vito. Michu Sobkowski, witałem się już? Chyba tak.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radia SK. Ja jeszcze raz przypomnę zagadkę od Sławka Peszki, z którą dzisiaj walczymy.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów choć jeszcze na...
0: Choć jeszcze na... Na co? Czekam po godzinie 11, oddzwaniając w sprawie finału SK Karniaki Cup do zgarnięcia 1000, do zgarnięcia pobyt w Warszawie, no i oczywiście walka na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Choć jeszcze na... No, to, co mija w mgnieniu oka, to mogę powiedzieć, no. Dobra, ale zostajemy przy piłce nożnej, bo jedna z największych niespodzianek mundialu, czyli remis Anglii z Ganą. Słuchajcie, tak, okazuje się, musiało być, to jest zapisane nawet nie w gwiazdach, ale na planecie Ziemia, bo Londyn leży na południku zero. No, Greenwich, te sprawy, wiadomo. Accra, stolica Gany, sprawdziłem, też jest położona na południku zero, tylko o wiele bardziej na południe, całkiem blisko równika. Przyznajcie, nie mogło być więc innego wyniku niż 0 do 0, no, po prostu nie mogło. A dziś ostrzę sobie ząbki na 22, mecz Ekwador-Niemcy. No i czekam na hymny, no bo zagrają, nie?

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Polish Hip Hop Festival Płock 2026. Wracamy tam, gdzie to wszystko smakuje najlepiej. Plaża nad Wisłą, zachód słońca, 3 dni wakacji i 100...

0: eksploracja stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
3: Od 9 do 12 lipca w Białymstoku odkrywajmy razem sztukę. Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. Koncerty, spektakle, wystawy i wiele więcej. Na scenie wystąpią m.in. Bokka, Seasonal oraz Cinnamon Gum. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Szczegóły innywymiar.białystok.pl. Zapraszają Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Miasto Białystok, Białostocki Ośrodek Kultury oraz sponsor firma Strabag.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Cyrk Zalewski wraca z nowym show, a w nim między innymi ekwilibryści na księżycu, maszcie i wałkach, klauni, magicy, kaskaderzy na wahadle i motocyklach w jedynej otwieranej kuli w Polsce oraz latające trapezy. Jedyny taki pokaz w kraju. To wszystko czeka na Ciebie. Od 27 do 28 czerwca w Białymstoku. Wejdź na cyrk-zalewski.pl i kup bilet na widowisko, którego nie możesz przegapić.
6: I po reklamie.

0: Pitbull i Holler Room Service na antenie Radia SK. Jak na naszego eskowego nosela powiem, że to nasz eskowy Pitbull, to chyba się nie obrazi, co?
1: SK dowozi kampera.
0: Nosel w drodze, a może nie do końca w drodze? Halo, halo, halo, halo, nosel.
2: Witaj, Michu, mam nieplanowany postój, bo specjalnie dla ciebie zatrzymamy się, abyś posłuchał symfonii tego silnika. O, po prostu nówka, funkiel, nieśmigany kamper. My go rozdziewiczamy tak naprawdę. I zabieram cię teraz, moi drogi, do lodówki, okay. Ponieważ ta lodówka w naszym kamperze jest bardziej napełniona i uzupełniona niż moja w domu. Tutaj można pić wszystkie rzeczy, które uzupełniliśmy. Tutaj można jeść przysmaki. A jednym słowem, też można odpoczywać, bo jest sporo miejsca. Rany, mamy nawet takie fajne kocyki tutaj. Więc jednym słowem, dowożę kampera do Katarzyny, a Katarzyna robi już z nim, co będzie chciała.
0: O, dobra, dobra. Bez przesady z tym, co będzie chciała, bo ten kamper musi nam się jeszcze przez cały lipiec sprzedać, bo kolejne osoby już się mogą zgłaszać. A to zaproszenie do lodówki, to ja przyjmuję, naprawdę. Damiano Dawid Westę, za chwilę.
1: SK dowozi kampera.
3: Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
5: 100 metrów od sceny!
6: Festiwale mają swój wyjazd.

0: muzyka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Czas na własne mieszkanie i wielkie podróże. Kup mieszkanie w inwestycji Nowa Pomorska w Białymstoku i odbierz bon o wartości 15 tysięcy złotych na wymarzone wakacje. Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie conceptboot.pl. Nowa Pomorska. Twój nowy adres. Twoje nowe możliwości.
7: 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie.

0: Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
3: Renault. To będzie ostatnia reklama.
4: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: Od pierwszej emisji tego numeru na festiwalu do takiej oficjalnej emisji trochę poczekaliśmy, ale już wiemy, że warto było czekać. Martin Garrix i Ed Sheeran, czyli Rip It w Radiu SK tuż przed godziną 11. Powtórzymy, zagramy ten numer raz jeszcze na pewno. Myślę, że dzisiaj do końca dnia raz albo dwa razy. Na pewno zagramy Dracula w remiksie Tame Impala i Jenny zaraz po 11 w SC. Radio
1: SK. SK. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SAT Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.satkarting.pl. Rozpal emocje z SAT Karting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
9: Tykocin to najmodniejsze kulturowo i historycznie miasto na Podlasiu. To wyjątkowi ludzie i wydarzenia. Muzyka, taniec i śpiew, zespoły Ekstazy, Morales i zjawiskowa Ewelina Lisowska. To wszystko 27 i 28 czerwca, więc poczuj ten klimat, bo Dni Tykocina to doskonała okazja do tego. Napisz swoją własną historię i bądź razem z nami. Serdecznie zapraszam, burmistrz Tykocina, Mariusz Dudziński.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Dojlide.
15: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
16: Temperatura idzie nam do góry już ponad 24 w Białymstoku, słońce aktywniejsze, a po południu nawet 28. Jutro też gorąco, a prawdziwe tropiki paleją nam się w niedzielę, no 36. Od razu 40 mogłaby pogoda machnąć tak naprawdę, ależ będzie gorąco, uważajmy na to.
14: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Dojlidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Dojlidy.
15: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej
13: Sponsorem
15: Ekstraklasy.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
17: Minęła 11, zaczynamy Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Wasza obecność tutaj jest dowodem, że słowo solidarność to nie pusty slogan, mówił podczas otwarcia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy premier Donald Tusk. To wydarzenie rozpoczęło się w Gdańsku, biorą w nim udział przedstawiciele ponad 70 krajów. Ukrainę reprezentuje premier Julia Sferydenko.
18: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi Julio rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii.
17: Mówił polski premier, a chwilę po nim szefowa ukraińskiego rządu dziękowała Polsce za dotychczasowe wsparcie. Teraz Warszawa, budynek Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga obrzucony kamieniami. Do ataku doszło w nocy. Na miejscu działa policja, uszkodzone zostały okna, a do sprawy odniósł się szef MSWiA. Marcin Kierwiński napisał, sprawcy zostaną wykryci, nie dopuścimy do anarchii i przemocy. A w Krakowie ruszyło zgrupowanie koszykarskiej reprezentacji Polski. To przed kluczowymi meczami kwalifikacji do Mistrzostwa Świata. Dziś biało-czerwoni rozegrają sparing z Finlandią. 3 lipca w Wiedniu zagrają już mecz eliminacji z Austrią, a 6 lipca w Tauron Arenie podejmą Holandię.
1: SK Białystok News.
16: Paweł Jakubowski. Podlaska KAS przechwyciła lewe farmaceutyki i papierosy. Kontrabanda była ukryta w samochodzie ciężarowym wiozącym z Rosji przesyłki pocztowe, mówi komisarz Maciej Czarnecki.
19: Mundurowi wykryli niemal 20 tysięcy paczek białoruskich papierosów oraz niemal 60 opakowań farmaceutyków.
16: Wartość rynkowa przechwyconego towaru to ponad 415 tysięcy złotych. Nadciągają upały w Białymstoku. Zostały uruchomione kurtyny wodne. Działają w centrum. To są również kraniki, z których popłynie białostocka kranówka. Przyda się na pewno, bo w weekend temperatury to ponad 35 na plusie.
0: Ostatnia szansa na to, żeby zgłosić się do tej rundy SK Karniaki Cup do zgarnięcia już za chwilę 1000 zł i udział w finale na PGE Narodowym, a tam do zgarnięcia kolejnych 1010. Muzycznie Tame Impala i Jenny Jacquiona na początek, 11:02 na zegarach. Michał Sapkowski, witajcie.

0: SK Karniaki Cup.
1: No dobrze, po raz kolejny próbujemy dokoptować do naszej reprezentacji jeskowej kolejną osobę. Filip, cześć, dzień dobry.
2: Cześć, witajcie.
1: Filip, czytam w zgłoszeniu, że dożenisz się niedługo.
2: No, tak jakoś wyszło, już czas.
1: Nie, no gratulacje, gratulacje. Oczywiście pamiętaj, że cały czas jeszcze masz czas na to, żeby się rozmyślić. Jeśli byś chciał.
2: No, jak myślałem, to może z Sławkiem spotkać.
1: O, właśnie, bo ty coś pisałeś o kawalerskim, ale że byłbyś w stanie swój kawalerski zamienić na wtelek ze Sławkiem Peszko, tak?
2: No, tak myślałem, że z nim kawalerski też by może wypaliło.
1: A Sławka Peszkę nominuje moim świadkiem na ślub. Tak napisał Filip w zgłoszeniu. Trochę się rozpędziłeś, mój drogi, trochę się rozpędziłeś. Może jeszcze myślisz, że będzie podawał, co? Dziecko do chrztu.
2: Nie, to musimy trochę przyhamować.
1: Peszko, podanie i chrzest. No nie wiem, nie wiem. Może to w pakiecie wyjdzie. Słuchaj, walczymy. Walczymy o zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym do zgarnięcia 10 tysięcy złotych na afterek w loży VIP, o którym wspominałeś ze Sławkiem Peszką. Zresztą ja też zajrzę. A co? No i zaopiekujemy się tobą i osobą towarzyszącą w ten weekend. Jest nocleg i jest kieszonkowe. No i jest zagadka, którą musisz rozsupłać. Jedno słowo jest wygwizdane. Uwaga, gram zagadkę. Podpowiedź, o której już mówiłem, więc ją przypomnę. To, co mija w mgnieniu oka. Jesteś gotowy?
2: Jestem gotowy.
3: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
1: Poczekaj, potrzebny jest VAR.
3: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
1: Brawo!
2: Brawo!
1: Filip!
2: To nie było łatwe.
1: Witamy na pokładzie naszej jeskowej reprezentacji na PGE Narodowym 4 lipca. Grasz w finale o 10 tysięcy złotych. Jestem przekonany, że będziesz się świetnie bawił i podczas karniaków, i podczas karniaków. Czyli na afterku
2: świetnie,
1: ze Sławkiem.
2: Dziękuję wam bardzo.
1: I tam go już urabiaj o to świadkowanie na ślubie. Nie wiem, czy się uda, ale będziesz mógł próbować. Filip.
2: Trzeba próbować, trzeba walczyć do
1: dokładnie
2: końca.
1: To jest twoja postawa, jest najlepszym przykładem na to, że to się opłaca, bo jeszcze chwilę temu nie byłeś w naszej eskadrze i w naszej reprezentacji, a teraz już możemy cię osobiście i oficjalnie zaprosić uroczyście na finał na PGE Narodowe 4 lipca. Wielkie dzięki!
2: Super, dziękuję, pozdrawiam!
1: Pozdrowienia w twoją stronę, Filip. Mocno zapraszamy was, zapraszamy. Już za chwilę pojawi się na SK.pl i w aplikacji kolejna zagadka i jutro również będziemy próbować uzupełnić nasz skład o kolejną osobę, która będzie walczyła o 10 tysięcy złotych i całą tą zabawę na PGE Narodowym już 4 lipca. Dawid Podsiadło, za chwilę.
0: SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
0: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Moje mieście pada deszcz.
4: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: Bądź politechniczny. Wybierz Politechnikę Białostocką. Postaw na nieskończone możliwości zawodowe. Praktyczne studia, dobrze płatny zawód. Technologie jutra. Wejdź na kandydacipb.edu.pl. Zapisz się na studia Politechniki Białostockiej. To twoja autostrada do kariery.
6: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54. www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Gotowi na oficjalne rozpoczęcie lata? Wakacyjny start w powiecie monieckim nadchodzi. Już w sobotę 27 czerwca o 15 przy Alei Niepodległości w Monikach rusza wielkie świętowanie. Na scenie talenty powiatu monieckiego, Polo Vibes, Letni i Malwina z Baku Family oraz Zenek Martyniuk. Nie zabraknie smacznego jedzenia i świetnej zabawy. Nie może Was zabraknąć. Na wakacyjny start zapraszają starosta moniecki oraz marszałek województwa podlaskiego.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
13: I po reklamie.

0: Nie idziemy spać. To brzmi jak zachęta na afterka. Afterka po SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. W loży PGE Narodowego ze Sławkiem Peszko, który razem z nami tam będzie. Jeszcze można się zgłaszać dziś. No, musi być 11 osób. Na taką właśnie eskadrę liczymy 4 lipca, która będzie walczyła właśnie na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych SK Karniaki Cup. Szczegóły w aplikacji i na sk.pl. Ariana Grande za chwilę u nas. One Last Time, a później Alex Warren.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
13: I po reklamie.

0: Body Talk, czyli Ale Farben i René Miller w Radiu SK tuż przed godziną 12, po 12 Mati Fuczyło. I kolejna godzina hitów na czasie Drenchil, Indiana, Freed from Desire w ich wersji. Tak zaczniemy. Michał Sopkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radiu SK po 18.
1: Reklama.
2: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
5: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
6: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
7: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiodorowicz.pl.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
11: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
12: Renault. I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16.
15: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje, oferujący rodzinne wakacje all inclusive. Raz, Dwa, Trzy Wakacje.com.pl.
16: Czujecie już upał? Na razie tylko 25 stopni na termometrach w Białymstoku, ale przypomnijmy, temperatura ma dzisiaj dobić do 28, do tego pełne słońce, lekki wiatr trochę nas dzisiaj chłodzi, uważajcie na siebie w te upały.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16, oferujący kurczaka z Rożna, ramen i dania wege. Toriko.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
1: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Trzecie postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. To po zawiadomieniu złożonym przez osobę, której podpis widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O szczegółach Mateusz Chłystun.
17: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z dwoma śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
1: Bruksela ogłasza w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. To podczas gdańskiej konferencji poświęconej odbudowie kraju. Jeszcze dziś Kijów dostanie ponad 3 miliardy euro z unijnej pożyczki, a w najbliższych dniach rozpocznie się też wypłata kolejnych środków. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas konferencji apelowała też o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Tymczasem na ulicach miasta protest, to z powodu nazwania ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, co, przypomnijmy, skutkowało odebraniem orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu.
18: Nie ma zgody na banderę!
19: Są bardzo niewdzięczni tak naprawdę.
20: Tych spraw nie można zamieść pod dywan.
1: A kolejny taki protest zaplanowano w Gdańsku po południu na Placu Solidarności. Mieszkańcy Konina nie mają ciepłej wody, to przez awarię w elektrowni. Problemy mają potrwać do 18.
21: SK Białystok.
22: Agata Kropiewnicka. Każdego miesiąca spółka PKS Nowa generuje około miliona złotych długu. Rozwiązaniem ma być zmiana finansowania.
23: Aby spółka PKS Nowa była naszym podmiotem wewnętrznym, czyli chcemy zawrzeć umowę powierzenia. Od stycznia Fundusz Regionalnych Przewozów Autobusowych będzie wywładania województw.
22: Mówi marszałek Łukasz Prokoryn. Zmiany wejdą w życie od stycznia. Ponad 140 metrów kwadratowych łąk kwietnych cieszy oko w Białymstoku. To nie tylko estetyka. Zieleńce poprawiają retencję wody, obniżają temperaturę w mieście, filtrują zanieczyszczenia i są tam domki dla owadów.
24: Dzisiaj jest dzień marynarza, no to dokąd wy byście odpłynęli? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i mam hity na czasie. A jest tego sporo. Grand Chill Indiana, Free From Desire, Victor Waligura i Cztery Pory Roku. To pierwsze miejsce gorącej dwudziestki. Trzy minuty po dwunastej. Mati Fuczyło, cześć!

0: Two Chainz, Wiz Khalifa, We Own It. To jest kawałek z Szybkich i Wściekłych. To ciekawe, czy Nosel był dzisiaj szybki i wściekły w Kamperze.
1: Eska dowozi Kampera.
0: No właśnie, bo dzisiaj ruszyła nasza akcja Eska dowozi Kampera. Dowozimy do Was zatankowanego, do pełna kampera, gotowego do wyjazdu na przedłużony weekend. Brzmi fajnie, prawda? Tym bardziej, że teraz tak ciepło, można pojechać gdzieś, gdzie jest przyjemnie. Na przykład gdzieś, gdzie można się schłodzić, wyskoczyć do wody i po prostu dobrze się bawić. No i właśnie, możecie takiego kampera zabrać dokąd chcecie. Zgłoszenia trwają w aplikacji Radia SK za darmo, a w drogę już dzisiaj do Kasi, która wygrała tym razem, wybrał się Nosel. W naszych socialach można było obserwować tę podróż, cały czas można zresztą, zaglądajcie, ale dowiedzmy się, czy to już, czy kluczy trafiły do Kasi. Halo, halo, Nosel. Jesteś tam już, na miejscu?
2: Zgadza się, jesteśmy już na miejscu. Kamper dojechał w jednym kawałku, fantastycznie się prezentuje przed Katarzyną. Kasia, cześć.
3: Hej, witam serdecznie.
2: Jesteś tutaj ze swoją ekipą, którą zabierzesz do kampera, no to szybko przedstaw.
3: Dokładnie, jest z nami Karolina, Edzia i Kama.
2: Cześć dziewczyny.
4: Cześć.
2: Ale one są piękne. Byłyście już w środku w naszym kamperze i jak? Robi wrażenie, czy raczej macie to w domu?
3: Nie, no jest mega, naprawdę podoba nam się bardzo. Już wszystko sprawdzone, łóżka wygodne, także jedziemy w drogę.
2: Dziewczyny, wam co się podoba w naszym kamperze?
5: Zapełniona lodówka. Łóżeczko. Prysznic.
2: O jaku, super! Miód na moje uszy. Powiedziałaś, że gdzieś jedziecie. Jakie macie plany i czy zrywacie się z roboty odpowiednio wcześnie, żeby już mknąć naszym kamperem?
3: Dokładnie, to już mamy ustalone z szefostwem. Niedługo wychodzimy i jedziemy na Mazury!
2: Czy szefowa dopiero przez radio usłyszy tę radosną wiadomość, czy już wie o tym?
3: No, powiedzmy, że już troszeczkę wie, ale...
5: Chcemy ją pozdrowić bardzo serdecznie.
2: Ale macie super szefową. Ja tutaj słyszałem, że to niektórzy nie wierzyli w wasze umiejętności, że pisząc do radia wygracie kampera.
3: To znaczy, ja w sumie nie poinformowałam dziewczyn do końca, że bierzemy udział w tym konkursie, także one dowiedziały się dopiero wczoraj i kibicowały mi mocno do samego końca.
2: Czyli zaskoczenie podwójne. Nie dość, że wygrana, to jeszcze zabierasz swoją ekipę.
3: Dokładnie tak. Cieszę się bardzo.
2: To Kasia już zabiera naszego kampera i śmiga, a wy, jeżeli też chcecie dołączyć do tak fantastycznej zabawy, no to proszę bardzo, wejdźcie na sk.pl albo w naszej aplikacji zgłoście się do zabawy, bo jak Kasia sama może potwierdzić, prosta zabawa.
3: Dokładnie, bardzo prosta, polecam.
2: Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Dziewczyny, a nie chcecie po drodze złapać autostopowicza z Radia SK? Bo mówi do was jeden zainteresowany. Ale przypominam, jeżeli to wy jesteście zainteresowani tym, aby też wybrać się na Mazury, albo dokąd tylko chcecie, to zgłaszajcie się już teraz w aplikacji Radia SK za darmo.
1: SK dowozi kampera.
6: Autopromocja.
7: Niektórzy nie dowierzają.
8: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
7: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
9: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
7: A są tacy, którzy po prostu grożą.
8: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. SK.
7: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
12: fresh. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
15: Od 9 do 12 lipca w Białymstoku odkrywajmy razem sztukę. Festiwal Wschód Kultury i

22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny.

0: Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: I po reklamie.

0: One Republic Counting Stars. Oni liczą gwiazdy, a ja liczę na to, że wszyscy zniesiemy jakoś te upały. Ale dzisiaj mamy Dzień Marynarza. Sprawdzam, dokąd wy byście popłynęli. Wysyłacie w tej sprawie głosówki, tak jak zrobiła Magda.
1: Pieska, z okazji Dnia Marynarza, to ja bym tak sobie chciała popłynąć na bezludną wyspę. Ale zabrałabym swoje dwa psy i kota. I tak bez zasięgu, bez zawracania głowy, taki spokój, żeby był. Tylko żeby ktoś po mnie potem przypłynął. Pozdrawiam.
0: A, czyli tak, a już myślałem, że chcesz tak uciec na dobre. Ja bym odpłynął tam, gdzie nie ma maili na przykład, ale tam, gdzie Wi-Fi jest. No i koniecznie, żeby pizzę tam dowozili.
2: Autopromocja.
3: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
4: czy 100 metrów od sceny.
5: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hello to Wimbledon.
9: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
10: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
9: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
11: Czas na własne mieszkanie i wielkie podróże. Kup mieszkanie w inwestycji Nowa Pomorska w Białymstoku i odbierz bon o wartości 15 tysięcy złotych na wymarzone wakacje. Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie conceptbud.pl. Nowa Pomorska. Twój nowy adres. Twoje nowe możliwości.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
17: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
18: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
19: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
18: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
20: Sali się nie poddają!
21: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
18: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
22: Ogień zszedł z oczem góry.
18: Awatar, ogień i popiół.
21: Stajemy do walki!
18: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
23: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
26: I po reklamie.

0: 4 minuty do 13. A to Moving to the Sun, czyli 9 miejsce ostatniej gorącej 20. Jak będzie tym razem? Sprawdzimy jutro o 18. Głosujcie na SK.pl. Tam można zgłosić się też do strzelania karniaków ze Sławkiem Peszko. SK Karniaki Cup trwa, kompletujemy naszą 11. Dzisiaj dołączył do niej Filip, który już na pewno ze Sławkiem Peszko zagra. I to na PGE Narodowym. I wy też możecie. Zgłaszajcie się i rozwiązujcie zagadki, które ma dla was Sławek. Radio SK. A w finale na Narodowym dla najlepszego mamy 10 tysięcy.
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowę na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
10: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
11: Renault. To będzie ostatnia reklama.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Dojlide.
16: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
17: Niezły upał w Białymstoku, na termometrach już 26 stopni, temperatura dobije dzisiaj jeszcze do 28 i o ile wierzyć prognozom, może dzisiaj trochę popadać. Umiarkowany wiatr nieźle nas chłodzi, a na barometrach 1015 hektopaskali.
15: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Dojlidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Dojlidy.
16: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
13: Minęła 13. Agata Chruściak. Zapraszam gorąco na sesji Rady Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski zabiera głosy w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Opozycja złożyła wnioski o odwołanie dwóch wiceprezydentek stolicy. Oba zostały włączone do porządku obrad. Na sesji jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, jakie szanse mają te wnioski?
18: Szanse są niewielkie, bo Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie i najpewniej zablokuje oba wnioski. Niedawno na mównicy przemawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiedział, że jeśli wyniki audytu wskażą, że ktokolwiek z ratusza zawinił w tej sytuacji, to poniesie konsekwencje.
19: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
18: Opozycja domaga się działań natychmiastowych i uważa, że wiadomo wystarczająco, by podjąć decyzje personalne.
20: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
18: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Jeszcze dziś radni mają pochylić się nad wnioskiem o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego.
13: Co najmniej 164 osoby zginęły w trzęsieniach ziemi, a ponad 970 zostało rannych. To w Wenezueli. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy najgłębszego współczucia mieszkańcom. Gotowe, by udzielić pomocy, są już władze USA i kilka państw Ameryki Łacińskiej, w tym Salwador, Ekwador czy Argentyna. Średnio 2042 zł, czyli 300 zł więcej niż przed rokiem. Tyle wyda statystyczny Polak na urlop. Wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Przeciętne gospodarstwo domowe na letni wypoczynek przeznaczy nieco ponad 5000 zł.
16: SK Białystok News.
21: Wystarczy zeskanować kod QR i przenosimy się do przedwojennego Białego Stoku. Na rynku Kościuszki pojawiła się nowa atrakcja – kręgi czasu.
22: Będą cały czas pojawiać się kolejne mosiężne kręgi, które staną się takim portalem do przenoszenia się w czasie, żeby odkrywać i poznawać historię naszego miasta.
21: Mówi Krzysztof Szubzda, autor scenariuszy. Politechnika Białostocka z grantem od Narodowego Centrum Nauki. Podlaska Uczelnia wspólnie z Akademią Hutniczo-Górniczą w Krakowie opracowuje platformę do jednoczesnego obrazowania i termometrii, która pozwoli bezinwazyjnie wykrywać komórki rakowe i stan zapalny.
0: A teraz mam dla Was naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo dobrego humoru, ale razem z humorem mam też hity. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ten kawałek wrócił po latach. No i wraca też teraz. Dawid Podsiadło, najnowszy klip, a do tego ja, Mati Fuczyło, cześć, jestem z Wami.

0: Jeżeli ciepełka wam za mało, to teraz jest już gorąco. Bauza i Magneryk. Bo to bardzo letni hit. Słuchajcie, cały czas trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. To jest taki mundial, który chyba oglądamy trochę mniej chętnie niż zwykle. Prawda? W końcu nie ma tam biało-czerwonych, jakoś tak dziwnie, ale nie ma też już niektórych ekip, które na nim były. Turcja jest drugim składem, który jest już pewien tego, że odpadł z grupy na pewno. Widziałem, że kibice są wściekli. Trudno się dziwić. Mówią, że to jest hańba i tak dalej, i tak dalej. Ale mnie ciekawi, co wy na to, bo ja jakoś tak dobrze się czuję z tym, że nas co prawda na mundialu nie było, ale innych też już nie ma. Radio SK. Zara Larsson i Midnight Sun już za chwilę w SC.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: Mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek, 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: Hello to Wimbledon.
12: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
13: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
12: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: Mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrowit to pewne nawodnienie.

0: rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: I po reklamie.

0: No i dokładnie tak brzmi lato. Zeską David Guetta, Cedric Gervais, Chris Willis. Would I Lie to You?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A my jak zawsze serwujemy wam najlepsze muzyczne nowości. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kojarzycie pana takiego jak Alex Warren? Jeżeli słuchacie Eski, to jego hit, na przykład Ordinary, już na pewno słyszeliście. No ale Alex Warren nie lubi się nudzić, on nagrywa cały czas nowe rzeczy i dokładnie tak zrobił tym razem. Jego nowy hit nazywa się Passenger i posłuchajcie go już teraz w Esce.

0: Magic System i Magic in the Air, 20 minut przed 14, to był jeden z hitów mundialu w 2014 roku, czyli tego, w którym Niemcy w finale wygrały z Argentyną. Dzisiaj Niemcy też zagrają, ale to jeszcze nie finał, to jeszcze grupowe rozgrywki o 22:00, Ekwador-Niemcy. A wy macie swoich faworytów? Spodziewacie się tego, kto może wygrać cały mundial, albo jesteście tego pewni? No jedno jest pewne. Na pewno nie będą to biało-czerwoni. Nie pytajcie, skąd wiem. Pytam za to, dokąd byście dzisiaj popłynęli? Magda się nagrała.
1: Gdzie ja bym odpłynęła? Mm-hmm. A ja bym odpłynęła, jak mawiała moja babcia, na Łysą Polanę. I to nie z powodu dzisiejszych upałów, tylko z racji tego, że moja praca dyplomowa się nie zapisała, a termin do odbioru mam w poniedziałek.
0: Ajajaj. W tym momencie nawet komputer powinien powiedzieć przepraszam. Magda, ale trzymamy za ciebie kciuki najmocniej.
2: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Cashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców. Elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis. Oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7Kicks, Kijowska 12, Białystok.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
16: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
17: I po reklamie.

0: Mikolas i Trips. Hard to be humble. A więc połączenie Czech i Polski. A wiem, że obaj panowie bardzo lubią koncertowanie i granie na festiwalach i wiem, że i wy festiwale bardzo lubicie. Stąd też festiwalowe love w Radiu SK codziennie w imprezce. Sprawdzamy, co zawsze zabieracie ze sobą. Poza dobrym humorem, bo to jest oczywiste. Do zgarnięcia tysiak, kto chce? Za to można sobie już niezły bilet na festiwal kupić na pewno. Zgłoszenia na sk.pl za darmo już teraz. Radio
1: SK. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarnij znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Nowe płyty tarasowej kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
4: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16.
12: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje, oferujący rodzinne wakacje all inclusive. Raz, Dwa, Trzy Wakacje.com.pl.
13: 27 na termometrach w Białymstoku. Robi się gorąco, chociaż jeszcze trochę ten umiarkowany wiatr nas dzisiaj chłodzi. Na niebie pełne słońce, ale poczekajcie do jutra, bo wtedy na termometrach aż 30 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16, oferujący kurczaka z Rożna, ramen i dania wege. Toriko.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Dwie osoby nie żyją, to po wypadku awionetki, która uderzyła o ziemię podczas podchodzenia do lądowania na warszawskim Bemowie. Samolot spadł na plac manewrowy, maszyna stanęła w płomieniach, a strażacy dogaszają wrak maszyny.
15: Są podawane dwa prądy wody, piany przez straż pożarną. Na miejscu działa cztery zastępy, no i zabezpieczone miejsce zdarzenia.
14: Powiedział brygadier Przemysław Girgiel z warszawskiej straży. Przyczyny wypadku będzie teraz wyjaśniać Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order. Gest prezesa PiS-u wpisuje się w napięte ostatnio relacje między Kijowem a Warszawą, bo w reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego.
16: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich.
14: Oświadczył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, a z powodu ostatnich napięć prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy po wojnie. Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Swyrydenko. Benzyna nieco tańsza, diesel lekko w górę. Znamy ceny maksymalne na jutro. Za litr 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 5,95, a maksymalna cena diesla to 6,12.
17: SK Białystok News.
13: Agata Kropiewnicka. Dziś w Białymstoku dwie demonstracje. To przed sesją Sejmiku Województwa Podlaskiego. Za godzinę radni PiS będą protestować przeciwko paktowi migracyjnemu, a godziny później demonstracja wyrażająca poparcie dla Unii Europejskiej. Był pijany, wsiadł za kółko i pojechał do sklepu po jeszcze więcej alkoholu. To w Boćkach. Nietrzeźwego 69-latka zatrzymali bielscy policjanci. Miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Grozi mu do 3 lat więzienia.
18: To, że jest gorąco, już wszyscy wiemy. To, że będzie gorąco, też wszyscy wiemy. Ale no właśnie, ja nie będę was teraz ochładzał. Ja będę was jeszcze rozgrzewał muzycznie. Somber 12 to 12, Andy Dusty Harris z Okaria. Tak zaczynamy, ale spokojnie. To takie miłe rozgrzewanie. Minuta po 14, Matifu czyło. Cześć!

0: Jeden z nich niedawno zagrał koncert w Polsce, drugi niedługo koncert zagra. Neo i Pitbull, Give Me Everything. A ja właśnie się dowiedziałem, że złoto jest coraz tańsze, słuchajcie. I tak tanie nie było podobno od listopada. No i już zdążyłem pomyśleć, że właśnie stoję przed swoją życiową szansą, a potem spojrzałem na ceny i... No i chciałbym powiedzieć, że zdanie złoto jest najtańsze od miesięcy, które przeczytałem, wcale nie znaczy złoto jest tanie. No przez chwilę myślałem, że wchodzę do gry. Nie wchodzę.
1: Reklama.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
3: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
4: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
12: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
11: Wspaniale się to ogląda.
12: A jak smakuje?
11: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
17: I po reklamie.

0: Od kilku miesięcy nie pojawił się w mediach społecznościowych, no to mam nadzieję, że to oznacza jedno. Że pracuje nad nowościami. A że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to na pewno je zagramy. Damiano David i Zombie Lady, 28 minut przed 15 w Estę, a ja mam wskazówkę dla tych, którzy wybierają się na urlop, za granicę. No w końcu już prawie mamy wakacje, może część z was wybierze się na przykład do Egiptu, no to słuchajcie, trzeba uważać, nie tylko na ciepełko, bo akurat gorąco to my mamy w domu. Słuchajcie, pewien pan z USA wybrał się na zwiedzanie historycznej części Egiptu właśnie z kamerą, no i pokazał trochę za dużo. To znaczy nie tak jak myślicie, no nagrał miejsce, którego nie można nagrywać, ani nawet się do niego zbliżać. No i chciał pokazać więcej Egiptu, dostał dożywotni zakaz wjazdu. No to jest ten rodzaj pamiątki, którego raczej nie kupicie w sklepie z magnesami. I lepiej w ogóle jej nie dostawać.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Czas na własne mieszkanie i wielkie podróże. Kup mieszkanie w inwestycji Nowa Pomorska w Białymstoku i odbierz bon o wartości 15 tysięcy złotych na wymarzone wakacje. Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie conceptbud.pl. Nowa Pomorska. Twój nowy adres. Twoje nowe możliwości.
11: Od 9 do 12 lipca w Białymstoku odkrywajmy razem sztukę. Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. Koncerty, spektakle, wystawy i wiele więcej. Na scenie wystąpią m.in. Bokka, Seasonal oraz Cinnamon Gum. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Szczegóły innywymiar.białystok.pl. Zapraszają Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Miasto Białystok, Białostocki Ośrodek Kultury oraz sponsor firma Strabag.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Gotowi na oficjalne rozpoczęcie lata? Wakacyjny start w powiecie monieckim nadchodzi. Już w sobotę 27 czerwca o 15 przy Alei Niepodległości w Mońkach rusza wielkie świętowanie. Na scenie talenty powiatu monieckiego, Polo Vibes, Letni i Malwina z Baku Family oraz Zenek Martyniuk. Nie zabraknie smacznego jedzenia i świetnej zabawy. Nie może was zabraknąć. Na wakacyjny start zapraszają starosta moniecki oraz marszałek województwa podlaskiego.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
19: I po reklamie.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. I 5 minut do 15, a chcielibyście może spotkać się ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym? Ja bym chciał. I pograć z nim w piłkę możecie. Cały czas zbieramy ekipę to SK Karniaki Cup. Tak było dzisiaj.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
3: Poczekaj, potrzebny jest VAR?
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
0: Brawo!
2: Spiri! To nie było łatwe.
3: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
0: I też możecie się na tym pokładzie pojawić. Zgłoszenie na sk.pl, a potem finał na Narodowym i 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Ale wcześniej wrzuć na luz, Kasia Węsierska i Hanczak już tu biegną.
4: SK. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Tykocin to najmodniejsze kulturowo i historycznie miasto na Podlasiu. To wyjątkowi ludzie i wydarzenia. Muzyka, taniec i śpiew, zespoły Ekstazy, Morales i zjawiskowa Ewelina Lisowska. To wszystko 27 i 28 czerwca, więc poczuj ten klimat, bo Dni Tykocina to doskonała okazja do tego. Napisz swoją własną historię i bądź razem z nami. Serdecznie zapraszam, burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Dojlide.
21: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
13: Pogoda wymarzona, wakacyjna, chociaż wakacje jeszcze się nie zaczęły, to ten vibe zdecydowanie można już poczuć. 27 stopni, tyle teraz na termometrach w stolicy Podlasia, no i jest słonecznie. W taką pogodę kremy z filtrem i okulary przeciwsłoneczne obowiązkowo.
20: Sponsorem programu jest właściciel Waterfan Dojlidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Dojlidy.
21: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowy
19: Ekstraklasy. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 15, Agata Chruściak, zapraszam. Dwie osoby zginęły, dwie są ranne, ich obrażenia nie są jednak poważne. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy awionetki w Warszawie. Maszyna runęła w pobliżu lotniska na Bemowie. W drodze na miejsce jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co udało ci się ustalić?
22: Dzień dobry. Z moich informacji wynika, że samolot rozbił się w trakcie lądowania bardzo blisko placu manewrowego do nauki jazdy. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Dwie osoby, które były na pokładzie, zginęły na miejscu, jak informują strażacy. Ranne, na szczęście niegroźnie, zostały też dwie osoby postronne, które na miejscu zgłosiły się do zespołu pogotowia ratunkowego. Na miejscu cały czas pracują służby.
18: To zamyka sprawę. Sąd Najwyższy oddalił kasację od wyroku uniewinniającego Roberta J., a to w sprawie zabójstwa studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90. Tym samym zakończył się wieloletni proces dotyczący zbrodni, określanej w mediach jako sprawa skóry. W weekend w Tatrach upał. Termometry pokażą ponad 30 kresek w to w Zakopanem, a na wysokości 2000 metrów nawet 10 stopni mniej. Ratownicy radzą, aby pić dużo wody, no i nie zapomnieć o nakryciu głowy czy okularach.
21: SK Białystok News.
23: Julia Łata. Za godzinę przed sesją Sejmiku Województwa Podlaskiego rozpocznie się zgromadzenie publiczne pod nazwą Podlaskie Europa Bezpieczna Wspólnota.
24: Pokażmy wspólnie, że zależy nam na członkostwie w Unii Europejskiej, że uważamy, że członkostwo w Unii Europejskiej jest gwarancją tego, że nasze województwo będzie bezpieczne.
23: Mówi marszałek Łukasz Prokorym. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski otrzymał wotum zaufania. Radni zatwierdzili też sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2025 rok. Wcześniej na sesji miejskiej toczyła się prawie 3-godzinna debata.
25: Wrzuć na luz!
26: Wrzuć na luz!
27: Wrzuć na luz!
26: Wrzuć na luz!
28: Dzień dobry, nadajemy do Was dziś z lodówki.
29: I to jest bardzo dobre miejsce. Miejmy nadzieję, że Wy też możecie się znaleźć w jakimś chłodnym miejscu.
28: Jak macie w firmie jakąś lodówkę, to myślę, że ona dzisiaj jest naprawdę punktem wszystkich spotkań, najczęściej przy otwartych drzwiach.
29: Dzisiaj wrzucamy na lód i na luz. Kasia Węsierska,
28: Michał Hanczak, Calvin Harris i Rihanna są z nami już teraz i teraz zagrają.

0: wybijajcie tego rytmu tam za bardzo, bo to się można spocić w tej temperaturze. Adele, Rolling in a Deep w Radiu SK, 17 po 15.
1: Jak brzmiał twój komentarz do gorąco dzisiaj? Zrobiłaś takie... O, właśnie.
0: No to tak,
1: mój komentarz to jest taki... Bo ja już bardzo dużo dzisiaj napojów wypiłem, oczywiście takich, które nawadniają,
0: wbrew
1: nie innych.
0: Wbrew pozorom zalecamy jednak picie tych napojów w temperaturze pokojowej, bo jak jest za gorąco i wypijecie za zimne, to tragedia w postaci na przykład utraty głosu gwarantowana.
1: Jako że fala upałów, w sumie to się dopiero zaczyna, bo weekend ma być najbardziej gorący, to my już dzisiaj rozpoczynamy poszukiwania najchłodniejszego miejsca w naszym kraju, a może po prostu tam, gdzie nas słuchacie, bo niekoniecznie w kraju. Dajcie nam znać, gdzie jest chłodno u was i dlaczego.
0: To znaczy, patrząc na temperatury, na mapy, to są takie miasta, które jak będą miały 27, to będą już uznawane za chłodne w naszym kraju. Więc jeżeli w takim mieszkacie, to się chwalcie, będziemy zazdrościć.
1: Ale może macie jakieś takie rzeczy związane z pracą, które was bardzo chłodzą. Jeżeli byśmy tam do was przyjechali z mikrofonem, to byśmy się schłodzili, orzeźwili.
0: Dajcie znać, Eskowy Messenger czeka. Szukamy dzisiaj najchłodniejszych miejsc względnie pomysłów na to, co zrobić, żeby jednak było trochę chłodniej. Najlepiej bez używania ciężkiego sprzętu w postaci, nie wiem, wyjścia na lodowisko, jeżeli jakiekolwiek jeszcze działa.
1: A ponieważ Kasia wam powiedziała o tym, że nie można zbyt zimnego pić, żeby mieć cały czas zdrowy głos, to zachęcamy do tego, żeby głosówki nagrywać.
0: I Kungs za chwilę dla was zagra w Esce.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja. Reklama.
9: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Ilu nas jest?
15: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
16: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla twojego biznesu.
17: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
18: To będzie ostatnia reklama. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku rażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
19: I po reklamie.

0: i odpowiadamy Darii Zawiałow w Radiu SK.
1: Mam wrażenie, że Daria Zawiałow śpiewała, że krótkie momenty to o lecie. No bo tak naprawdę jest
0: wiatru.
1: Bardzo...
0: Ja bym powiedział, że dzisiaj krótkie momenty to są takie jak wiatr zawieje, słońce się schowa za chmurami, jest taka chwila oddechu.
1: Ale to tak trochę jest, że dzisiaj narzekamy, że za gorąco, ale tak naprawdę to ja się bardzo cieszę, bo ja lubię jak jest gorąco, a to wiadomo, że zleci raz, dwa i znowu będzie listopad i znowu będę marudził, że jest za zimno.
0: Pytaliśmy was o to, gdzie dzisiaj znaleźć chłód i gdzie są miejsca, które takim chłodem wieją. Jest Magda.
1: Halo, Magda.
2: Hej. Najchłodniej to prawdopodobnie jest u mnie w pracy. Dlaczego? Chodzi o temperament, humory i zachowanie moich klientek. Pozdrawiam, jest mroźno, także jakby coś to zapraszam do mnie.
0: I ja teraz otwieram kolejną konwersację. Prośba o pomysły, czym zajmuje się Magda, że jej klientki przychodzą do niej w takim złym humorze?
1: Tylko pytanie, czy ten zły humor przynoszą ze sobą, czy dopiero ten zły humor się pojawia w trakcie usługi na przykład?
0: Obstawiajcie.
1: To wtedy nie najlepiej świadczy o Magdzie.
0: Wszystkie odpowiedzi uważam dozwolone. Myślę, że powinniśmy znaleźć ten rozwiązanie na tak postawione pytanie, ale oczywiście inne chłodne miejsca też się ciągle szukamy.
1: Diana napisała, że najchłodniej jest u niej w basenie, bo właśnie napuściła zimnej wody ze studni i będzie się tam chłodzić. O, i tak trzeba żyć właśnie. Dom z basenem.
0: Podeślij, Diana, adres, przyjedziemy.

0: Nelly Furtado, Man Eater w Radiu SK.
1: Przed chwilą Magda mówiła nam o tym, że pracuje w bardzo chłodnym miejscu, ponieważ...
0: Bo klientki prowadzają mroźną atmosferę.
1: I się okazuje, że już wiemy, to jest sklep z kosmetykami, słuchajcie. Magda napisała, że tam przychodzą czasami takie kwiatki, że sama zaczyna się zastanawiać, co tam robi, bo nie sądziła, że inne panie potrafią tak wymyślać, jeśli chodzi o kosmetyki.
0: I ja czasami byłam w sklepie z kosmetykami i to, co mnie mrozi tam najbardziej, to ceny tychże kosmetyków, ale...
1: To może właśnie ty jesteś tą klientką, o której Magda mówiła.
0: Jest też Ewelina, która też ma chłodne miejsce do zaproponowania.
2: A ja mimo wszystko uważam, że u mnie jest najchłodniej, ponieważ jestem w lodówce, tym, gdzie temperatura sięga mniej więcej 4-5 stopni i szykuję tam szczepionki dla naszych zwierzaczków.
0: To bardzo odpowiedzialne zadanie. Swoją drogą przypomniało mi się, że są takie duże supermarkety, gdzie są też takie wielkie pomieszczenia chłodnie. To jest dzisiaj dobry kierunek, uważam. I tam jest na tyle chłodno, że latem tam nawet wiszą takie kurtki, żeby je założyć puchowe przed wejściem do tego miejsca.
1: Ja nie potrzebuję wielkiej chłodni. Mam co prawda duże ego, ale myślę, że taka lodówka z lodami by wystarczyła.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
5: SK Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00
7: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
11: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
12: Cyrk Zalewski wraca z nowym show, a w nim między innymi ekwilibryści na Księżycu, maszcie i wałkach, klauni, magicy, kaskaderzy na wahadle i motocyklach w jedynej otwieranej kuli w Polsce oraz latające trapezy. Jedyny taki pokaz w kraju. To wszystko czeka na ciebie. Od 27 do 28 czerwca w Białymstoku. Wejdź na cyrk-zalewski.pl i kup bilet na widowisko, którego nie możesz przegapić.
13: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
14: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
17: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
18: Renault. I po reklamie.

0: Dobrze to brzmiało. Gipsy, Kukon, ty masz na zakończenie 15 westy.
1: To jeszcze przed newsami mam też newsa, który nie dla wszystkich zabrzmi dobrze. Otóż w Malborku, wiemy co się działo w Malborku, stanął marcepanomat. Czyli taki automat, do którego podchodzisz, wrzucasz pieniądz i możesz sobie zjeść słodycz pod tytułem marcepan.
0: Choćby milion mi zapłacili, nigdy bym tam nie zostawiła właśnie żadnych pieniędzy, bo marcepan jest czymś, po co nie sięgam.
1: Chciałem właśnie powiedzieć, nie idźmy tą drogą, nie w tę stronę. Oczywiście pozdrawiam tych, którzy lubią.
0: No, są te czekoladki takie z różnych smakach. U mnie pełna żabka marcepanowych, które zostały z poprzednich opakowań, przyjmuję zgłoszenia, kto to zje. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Bądź politechniczny. Wybierz Politechnikę Białostocką. Postaw na nieskończone możliwości zawodowe. Praktyczne studia, dobrze płatny zawód. Technologie jutra. Wejdź na kandydacipp.edu.pl. Zapisz się na studia Politechniki Białostockiej. To twoja autostrada do kariery.
9: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
10: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7 Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7 Kicks, Kijowska 12, Białystok.
11: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
12: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
13: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
15: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16.
19: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje, oferujący rodzinne wakacje all inclusive. Raz, Dwa, Trzy Wakacje.com.pl.
0: Jak tam? Nie roztopiliście się jeszcze? Ja prawie. Gorąco, a będzie jeszcze goręcej. Teraz w Białymstoku na termometrach mamy 28 stopni. W weekend temperatura dobije do nawet 37 i to w cieniu, a więc kapelusze i kremy z filtrem na pewno warto przy sobie mieć.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16, oferujący kurczaka z Rożna, ramen i dania wege. Toriko.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Zabezpieczają teren i materiał dowodowy. Służby pracują w miejscu katastrofy awionetki, do której doszło na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna, a na miejscu jest Michał Skolimowski.
16: Tu na miejscu strażacy zakończyli już swoje działania. Cały czas jednak pracują policjanci. Miejsce, gdzie spadła awionetka, jest odgrodzone i zasłonięte. Widać jedynie pozostałości maszyny, która doszczętnie spłonęła. Tak to, co się wydarzyło, relacjonowali mi świadkowie.
20: Słyszałem taki świst, huk, wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
16: Na miejscu, tak jak wspominałem, pracują policjanci. Ich działania mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin.
0: Tłumaczenia prezydenta w sprawie Szpitala Południowego są niewystarczające. Tak opozycja w Radzie Miasta komentuje wystąpienie Rafała Trzaskowskiego na miejskiej sesji. W Pałacu Kultury i Nauki dwie sesje. Pierwsza dotyczy wniosku o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Druga, nadzwyczajna, jest poświęcona sytuacji w Szpitalu Południowym. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
21: Rafał Trzaskowski czeka na wyniki audytu, a jeśli te potwierdzą nieprawidłowości, nie zawaha się egzekwować odpowiedzialności w ratuszu. Tak można podsumować wystąpienie prezydenta Trzaskowskiego. Opozycja twierdzi, że informacje przekazane przez prezydenta nic nie wyjaśniają.
22: W dużej mierze informacje, które każdy z nas może znaleźć na Wikipedii.
21: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy. Z kolei Dariusz Figura z PiS domaga się odpowiedzi na pytanie o bezpośrednie relacje Dawida Kacprzyka z wiceprezydentkami i prezydentem Trzaskowskim.
23: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym?
21: Nadal nie ma końcowych wniosków z audytu zleconego w szpitalu 11 czerwca.
0: Mleko i soki owocowe. To one nawadniają dużo lepiej niż woda, alarmują amerykańscy naukowcy. Badacze radzą, by unikać słodkich napojów gazowanych. Mogą one pogłębiać odwodnienie organizmu.
24: SK Białystok. Sport.
25: Julia Łata, siatkarze Ślepska-Malow Suwałki zadebiutują w Europejskim Pucharze Challenge. To po rezygnacji z gry w Pucharach Resowi Rzeszów. Władze rozgrywek wysłały zaproszenie do ekipy z Suwałka, ta przyjęła propozycję. Puchar Challenge rusza w listopadzie. A Jagiellonia Białystok zagra dodatkowy sparing podczas obozu przygotowawczego w Austrii. Rywalem będzie Sparta Praga. Spotkanie z 38-krotnym mistrzem Czech 16 lipca. A w sobotę pierwszy mecz kontrolny Jagi w Narewce, starcie z ekipą województwa podlaskiego. Spotkanie od godziny 17.
26: Rzuć na luz.
27: W Radiu Miłoska.
1: Kasiu, jest parę osób chętnych na marcepan, o którym mówiliśmy przed 16, ale Michał napisał, że od marcepanomatu znacznie lepszy jest truskawkomat, który ma pod domem.
0: No i jest też ktoś, kto napisał, że gorsza od marcepanu jest lukrecja i zgadzamy się, choć jak was dopadnie cukrowy głód, to właściwie wszystko.
1: Oj, to prawda, ja wtedy nawet hałwę zjem.
0: Dwie minuty po 16. Kasia Węsierska
1: i Michał Hanczek. We'll be right back.

0: Łanty, Kulti i Demagiki w Radiu SK.
1: I Ice Tea.
0: Poczekaj, bo zagadałam teraz.
1: Przepraszam.
0: SK, Karniaki Cup. To właśnie
1: tak tam
0: było. Nie
1: zrobiłaś to lepiej niż lektor. Mi się jakoś tak Ice Tea po prostu przy tym hicie przypomniało. Napiłbym się. Ale na razie się nie napiję, bo na razie musimy powiedzieć o akcji, która no, zmierza do swojego finału, ale jeszcze kilka miejsc w naszej reprezentacji mamy. 4 bodajże, jak dobrze liczę.
0: I jeżeli macie ochotę zgarnąć 10 tysięcy złotych i o nie powalczyć, ale wcześniej dostać od nas tysiaka i zapewnić sobie miejsce na soboty, podczas której to soboty spotkacie Sławka Peszkę, będziecie z nim na PG Narodowym, pobiegacie po tej murawie i poczujecie się jak zawodnicy, no to zapraszamy.
1: Jak dobrze pójdzie, to jeszcze może na jakiś after zaprosi Sławek. On jest fajny chłopak, także myślę, że was może polubić.
0: Cała zabawa polega na tym, żebyście powiedzieli, jakie słowo zostało przez Sławka wygwizdane. I już mamy kolejne.
1: Nową zagadkę?
0: Nowa zagadka.
1: Puszczamy.
2: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
0: O, pytanie, co dobrego kolekcjonuje Sławek Peszko? Będziecie mieli szansę jutro odpowiedzieć na tak postawione pytanie na antenie.
1: Ale najpierw się zgłoście na sk.pl albo w naszej mobilnej apce. Czekamy na wasze zgłoszenia. Cały czas są zupełnie za free.
0: I przypominamy, że liczba miejsc się kurczy, więc walczcie, bo 4 lipca czekamy na was na Narodowym w Warszawie.
3: SK Karniaki Cup. Reklama. Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektrycznego karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SAT Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.satkarting.pl. Rozpal emocje z SAT Karting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
11: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiodorowicz.pl.
12: Gotowi na oficjalne rozpoczęcie lata? Wakacyjny start w powiecie monieckim nadchodzi. Już w sobotę 27 czerwca o 15 przy Alei Niepodległości w Mońkach rusza wielkie świętowanie. Na scenie talenty powiatu monieckiego, Polo Vibes, Letni i Malwina z Baku Family oraz Zenek Martyniuk. Nie zabraknie smacznego jedzenia i świetnej zabawy. Nie może was zabraknąć. Na wakacyjny start zapraszają starosta moniecki oraz marszałek województwa podlaskiego.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cyrk Zalewski wraca z nowym show, a w nim między innymi ekwilibryści na księżycu, maszcie i wałkach, klauni, magicy, kaskaderzy na wahadle i motocyklach w jedynej otwieranej kuli w Polsce oraz latające trapezy. Jedyny taki pokaz w kraju. To wszystko czeka na Ciebie od 27 do 28 czerwca w Białymstoku. Wejdź na cyrk-zalewski.pl i kup bilet na widowisko, którego nie możesz przegapić.
15: I po reklamie.

0: Shawn Mendes śpiewał, a wy umieracie pewnie z temperatury wysokiej, ale jesteśmy tu wszyscy razem.
1: Nie umierajcie, schłódźcie się czymś. Mam dla ciebie zagadkę.
0: Proszę.
1: Co to takiego? Ma 145 cm dzisiaj. O 3
0: ale
1: centymetry
0: dzisiaj?
1: Więcej niż wczoraj.
0: Okej, okay. I to już jest koniec? Cała podpowiedź?
1: Jak myślicie, o czym Kaśka myśli? Tak, 145 centymetrów, od razu mówię.

0: Niewiele, tak nie mam za dużo, mam jakieś 161, czyli to nie jest dorosły człowiek.
1: No to ja już mówię, to jest dziwidło olbrzymie, bo trwa wielkie oczekiwanie i można w internecie
0: śledzić.
1: Czy to jest ta
0: roślina, co śmierdzi?
1: Tak, i teraz wyobraź sobie, że ona w uniwersytecie, na Uniwersytecie Wrocławskim, konkretnie w Ogrodzie Botanicznym tej oto uczelni, ona miała już rozkwitnąć jakoś w weekend i wtedy tam roztoczyć tym właśnie zapachem. Tak, ale jest jakieś opóźnienie, no trudno przewidzieć, co natura dla nas przygotowała rzeczywiście. No i trwa to oczekiwanie, czy rozwinie się, czy się nie rozwinie. Czekaj, bo ja źle spojrzałem, już ma 149 centymetrów.
0: Ja uważam,
1: bo ja
0: że
1: na
0: natura
1: wtorek spojrzałem, a jest czwartek.
0: Dokładnie wie, co robi. To
1: rośnie.
0: Dziwidło się jeszcze nie rozwinęło i czeka, bo skoro ono wydaje taki nieprzyjemny zapach, to po tych dniach wysokiej temperatury, po podróży komunikacją miejską, my już będziemy naprawdę na ten zapach doskonale przygotowani.

0: Ed Sheeran pewnie ma noce nie przez pana ostatnio, ale zaśpiewał dla was w Radiu SK Roy Pieczecz.
1: I to z Martinem Garrixem, który też nie przesypia noc, ale dlatego, że gra na imprezach, na przykład na Openerze, będzie grał późno w nocy.
0: Nie, no mi chodziło o to, że Ed Sheeran jest znanym fanem piłki nożnej. Chciał kiedyś sam grać, potem wsparł finansowo drużynę z Anglii.
1: A ja myślałem, że musi wstawać do dziecka.
0: Może też, ale przy okazji sobie jakiś tam mecz włączy, bo przypominam, mundial jest, ale trochę nie dla nas, bo skoro się toczy w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, to różnica czasu robi swoje.
1: Wrzucamy na luz, Kasia Mesierska, Michał Hanczak, no i wrzucamy na lód też poniekąd, bo szukamy chłodnych miejsc. Paulina do nas się odezwała na Messengerze Radia SK, że ona ma bardzo chłodną propozycję, dlatego, że pracuje w bibliotece, która się mieści w takim starym budynku, więc te stare mury chłodzą. No i można sobie też znaleźć jakąś lekturę, która
0: mrozi krew
1: chłodzi.
0: W żyłach.
1: Na przykład.
0: Czytałam ostatnio takie książki, mogę wysłać całą listę.
1: Ja jednak bym poprosił coś idealnie o mnie i o moich wakacjach. Stary człowiek i morze.
2: Radio SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
10: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Od 9 do 12 lipca w Białymstoku odkrywajmy razem sztukę. Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. Koncerty, spektakle, wystawy i wiele więcej. Na scenie wystąpią m.in. Bokka, Seasonal oraz Cinnamon Gum. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Szczegóły innywymiar.białystok.pl. Zapraszają Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Narodowe Centrum Kultury, Miasto Białystok, Białostocki Ośrodek Kultury oraz sponsor firma Strabag.
13: Czas na własne mieszkanie i wielkie podróże. Kup mieszkanie w inwestycji Nowa Pomorska w Białymstoku i odbierz bon o wartości 15 tysięcy złotych na wymarzone wakacje. Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie conceptbud.pl. Nowa Pomorska. Twój nowy adres. Twoje nowe możliwości.
14: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
15: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
16: Tykocin to najmodniejsze kulturowo i historycznie miasto na Podlasiu. To wyjątkowi ludzie i wydarzenia. Muzyka, taniec i śpiew, zespoły Ekstazy, Morales i zjawiskowa Ewelina Lisowska. To wszystko 27 i 28 czerwca. Więc poczuj ten klimat, bo Dni Tykocina to doskonała okazja do tego. Napisz swoją własną historię i bądź razem z nami. Serdecznie zapraszam, burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński.
17: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
6: będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Tletka i tańcz w Radiu SK przed 17.
1: Nasza słuchaczka Agnieszka tańczy właśnie w rytmie hitów na czasie z wałkiem albo z pędzlem, tego dokładnie nie wiem, ale właśnie teraz maluje. Podejrzewam, że wzięła urlop, żeby robić remont.
0: Jak każdy Polak, remont, budowa, przemeblowanie, przeprowadzka, od tego są właśnie urlopy. A 17 jest od tego, żebyście wracali do domu.
1: Po 17 będzie można jeszcze ruszyć szarą komórką i zagrać z nami w tabu.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
5: MediaMarkt.
7: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
9: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
10: Renault. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
12: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Doylide.
20: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
0: Jeśli dzisiaj narzekaliście, że było wam za gorąco, to nastawcie się na to, że kolejne dni będą jeszcze gorsze. Teraz jest naprawdę fajna temperatura w Białymstoku, 27 stopni. W nocy temperatura spadnie do 18, jutro już przekroczy 30, a w weekend nawet 37 stopni w cieniu.
19: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Doylidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Doylidy.
20: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowy Ekstraklasy.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Na miejscu są już eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To oni będą wyjaśniać przyczyny katastrofy awionetki, do której doszło przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Wiadomo, że samolot rozbił się w trakcie lądowania. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach.
17: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania.
5: Mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji. Do katastrofy doszło na terenie Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajdował się m.in. ośrodek szkoleniowy dla kierowców. Niedaleko jest również centrum handlowe. PGE, Orlen, Enea i Tauron wesprą odbudowę ukraińskiej energetyki. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji spółki podpisały list intencyjny dotyczący współpracy, a chodzi o modernizację infrastruktury zniszczonej przez wojnę. Bank Światowy szacuje, że odbudowa Ukrainy może kosztować ponad 500 miliardów dolarów. Fala ekstremalnych upałów dociera do Niemiec. Od jutra do niedzieli ma być ponad 40 stopni. Odwołano maraton w Hamburgu. Służby zapraszają, by chronić się przed upałem w kościołach. Jest też możliwość zwrotu biletu kolejowego ze względu na skwar.
20: SK Białystok News.
21: Julia Łata. 18 osób próbowało wczoraj nielegalnie dostać się z Litwy do Polski. Cudzoziemcy pochodzili m.in. z Afganistanu, Iranu i Pakistanu. Zatrzymali ich podlascy pogranicznicy. Migranci zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji. Wystarczy zeskanować kod QR i przenosimy się do przedwojennego Białegostoku. W przestrzeni miasta pojawiła się nowa atrakcja Kręgi Czasu. Po zeskanowaniu kodu pojawią się zrekonstruowane cyfrowo ulice i budynki.
22: Będą cały czas pojawiać się kolejne mosiężne kręgi, które staną się takim portalem do przenoszenia się w czasie.
21: Mówi Krzysztof Szubzda, autor scenariuszy.
1: Rzuć na luz. W Radiu SK. To jest ten moment.
0: Międzynarodowa godzina szczęścia.
1: Ale dzisiaj nie będę więcej z siebie dawał, bo jest gorąco. Trzeba się oszczędzać.
0: Macie w pracy klimatyzację, to w sumie jeszcze możecie tam chwilę zostać. Dwie po 17:00 są w Back to Friends, to już też teraz.
1: Kasia Mysierska, Michał Hanczak, wrzucamy na luz.
0: I wrzucamy, zapraszamy.
1: I na lód też.

0: w ogóle nie są prorocze słowa. Stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu SK to już za nami, a przed nami coś, do czego was zapraszamy, dlatego że jak często w tygodniu chcemy z wami zagrać w tabu.
1: Mam nadzieję, że za chwilę nasz messenger rozgrzeje się do czerwoności, a potem linie telefoniczne, bo czekamy na zgłoszenia. Zgłoszenia po prostu wypisujecie na messengerze z numerem telefonu, potem my odzwaniamy, a gra jest bardzo prosta.
0: My zadajemy pytania, wy na nie odpowiadacie, ale nie używając słów na literę, która jest literą zakazaną.
1: Na przykład, jakby zakazaną literą była literka K i pytanie bym zadał teraz mojej współprowadzącej imię Węsierskiej, to co byś

0: powiedziała?
1: Moja mama Łucja.
0: O!
1: Pozdrowienia swoją
0: drogą. I miała być zaliczone. Czekamy na wasze zgłoszenia, eskowe gadżety do wzięcia.
1: A propos, moja mama wysłała mi dzisiaj zdjęcie, które bardzo dobrze odpowiada na nasze pytanie, gdzie można się schłodzić.
0: Co robi twoja mama? To powinien być w ogóle cykl, bo my codziennie ostatnio o twojej mamie
1: mamę
0: mówimy.
1: Łucję. Otóż wysłała mi takie zdjęcie, na którym było po prostu, na którym było napisane: chłodno pozdrawiam. I dziękuję.
0: Coś
1: sprawa
0: załatwiona. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Cyrk Zalewski wraca z nowym show. A w nim między innymi ekwilibryści na księżycu, maszcie i wałkach, klauni, magicy, kaskaderzy na wahadle i motocyklach w jedynej otwieranej kuli w Polsce oraz latające trapezy. Jedyny taki pokaz w kraju. To wszystko czeka na ciebie. Od 27 do 28 czerwca w Białymstoku. Wejdź na cyrk-zalewski.pl i kup bilet na widowisko, którego nie możesz przegapić.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, Szosa Baranowicka 25.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
5: I po reklamie.

0: Jeszcze się robi cieplej, jak takie hity wam gramy. I Like It, Sonate Me w Radiu SK.
1: Mogą też działać orzeźwiająco, jak kto woli. To jest Radio SK, wrzucamy na lusa. Z nami jest teraz Łukasz.
0: Dzień dobry, Łukasz.
2: Dzień dobry.
0: Gdzie się teraz zastaliśmy? W lodówce na przykład?
2: W drodze z pracy do domu na rowerze.
1: No. O, rowerzysta!
0: Podobno nie ma złej pogody na rower, są tylko źle ubrani rowerzyści. Zakładam, dokładnie, że ty jesteś w ogóle bez ubrań teraz.
2: Kasia, nie, aż tak nie, tylko w zimie się dobrze ubieram.
1: Kasia ma jakieś tutaj fantazje.
0: No przy tej temperaturze...
1: Na
0: to jest dbałość o odpowiednią wentylację organizmu.
1: U nas nie ma tematów tabu, chociaż ta gra się nazywa tabu rzeczywiście. Będziemy ci zadawali przez pół minuty pytania. Nie wolno ci odpowiadać słowami, które zaczynają się na literę
0: U jak ukrop.
1: Albo ulala jak gorąco. Gotowy jesteś?
2: Tak.
0: Łukasz, to zaczynamy. Obecny gorąc i wysoka temperatura. Jak to można inaczej nazwać?
2: Gorąca pogoda.
1: Wybierasz je z szafy codziennie, na rower na przykład.
2: Z szafy codziennie?
1: No, co wyjmujesz?
2: Ciuchy.
0: Wyczekiwana dłuższa przerwa od pracy.
1: Oj, wyczekiwana.
2: Wakacje.
1: Mieszkają w nim pszczoły.
2: Dom dla pszczół.
1: Dobrze!
0: Wszyscy pszczelarze, pragnę was teraz poinformować, że nie macie uli na swoich pasiekach, macie domy dla pszczół.
1: Miodzie odpowiedź, naprawdę. Bardzo dobrze, Łukasz, sobie poradziłeś. Chociaż tam momentami grałeś trochę na czas, ale zaliczamy, w końcu jest gorąco.
2: Tak, dokładnie, jeszcze teraz na rowerze.
1: No właśnie.
0: Nie chcę nic mówić, sam to sobie zrobiłeś. Gdybym była tobą, to bym prawdopodobnie jechała bez ubrania właśnie w tym momencie.
1: Eskowe gadżety lecą do ciebie, między innymi taka nasza butelka na wodę eskowa. Mam nadzieję, że spełni rolę bidonu doskonałą.
2: Tak, tak. Też tak myślę, że będzie idealna.
0: Łukasz, życzymy ci szerokiej drogi nie do domu dla pszczół, tylko do twojego
1: domu. A razem z tobą Dawid Podsiadło z nowym hitem Na Błysk.

0: A wiecie, że lepsza to jest gorąca herbata w taką pogodę niż zimna woda?
1: To prawda i tu możemy brać przykład z krajów arabskich, gdzie
0: Maroko,
1: rzeczywiście się podaje
0: Turcja,
1: herbatę.
0: Egipt na przykład.
1: I to działa, bo sprawdziłem to na przykład w Tunezji swego czasu.
0: To
1: i
0: czemu
1: rzeczywiście...
0: nie pijesz tego tu, skoro temperatura iście tunezyjska jest w tym kraju już od kilku dni?
1: Zaproponowałabyś, że zrobisz herbatę. Ja siedzę w studiu, pracuję, to nie mam kiedy iść. My mamy tutaj taki zachrzan, że nie ma kiedy iść zrobić sobie herbaty.
0: Każda wymówka jest dobra, żeby udzielać rad innym, ale potem się na nich nie stosować.
1: Słuchajcie, jeżeli potrzebujecie kogoś, kto będzie nad wami stał i będzie wam mówił, co robicie źle, a co robicie dobrze, ale nic sam nie będzie robił przy tym i nie jest najlepszym przykładem, to zapraszamy. My naprawdę jesteśmy w tym świetni z Kasią.
0: To kolejny dowód na to, że wszyscy stajemy się swoimi rodzicami, jednak pozdrawiamy was bardzo serdecznie, drodzy rodzice.
1: Bardzo. Za chwilę BB Rex.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7. Hej! Szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
3: Renault. To będzie ostatnia reklama.
4: Cyrk Zalewski wraca z nowym show, a w nim między innymi ekwilibryści na księżycu, maszcie i wałkach, klauni, magicy, kaskaderzy na wahadle i motocyklach w jedynej otwieranej kuli w Polsce oraz latające trapezy. Jedyny taki pokaz w kraju. To wszystko czeka na ciebie. Od 27 do 28 czerwca w Białymstoku. Wejdź na cyrk-zalewski.pl i kup bilet na widowisko, którego nie możesz przegapić.
5: I po reklamie.

0: Wiecie co? Tak sobie przypomniałem teraz takie uczucie, które mi towarzyszyło na dzień przed zakończeniem roku szkolnego w szkole, kiedy już oceny były wystawione, kiedy już zostało tylko pójść po świadectwo i człowiek był wolny na ponad 2 miesiące.
1: Ty nie mów hop, bo ty nie wiesz, czy jak jutro przyjdziesz, to też nie dostaniesz jakiegoś pisma,
0: to nie będzie świadectwo.
1: Będziesz miał dużo wolnego czasu.
0: To się inaczej nazywa.
1: To się nazywa świadectwo pracy potem. Jest przydatny.
0: Czy ty coś wiesz?
1: Absolutnie nie, tylko nie wywołuj wilka z lasu. Apeluję.
0: Nie chcę mieć, drogi szefie, najdłuższych wakacji w życiu. Absolutnie. Chcę jeszcze prowadzić program w radiu.
1: No
0: Rafał Adamczak z nami.
1: Skoro się już zrobiło miło, to teraz przejdziemy do jeszcze
2: w waszych szkołach
1: rzeczy.
2: Przed wakacjami też tak było, że się zabierało do domu na wakacje do przechowania kwiatki albo chomika.
0: Bywało,
2: z pracowni biologicznej.
0: Nigdy nie brałem, bo wszystko by zginęło.
2: I kwiatki, które brałem, nigdy nie wracały. No właśnie, co się z nimi działo.
1: W mojej szkole też były na przykład nagrody na koniec roku i to uważam powinna być tradycja podtrzymana także w dorosłym życiu.
0: Ja zawsze kończyłem z nagrodą. Czasami nagrodą było to, że musiałem po prostu sprzątać przez całe 2 miesiące, ale
1: słuchaj,
0: w domu.
1: Jak przyjdziesz tu jutro, to się okaże, czy zawsze to jest zawsze, czy jednak coś się po drodze zmieniło.
0: Włączcie jutro, wrzućcie na Luxo od 15, sprawdźcie, kto z nas będzie, kto dostanie świadectwo, a kto dostanie zupełnie inne pismo.
1: A tymczasem odpalamy imprezkę. Rafał Adamczak.
0: Ja zostałem.
1: Gotowy, obecny. Oceny, ocen chyba jeszcze nie wystawił.
0: Nie, on wzorowe ma z zachowania, bo na przykład ale wyhodował pokrzywę na czas.
2: Kiedy panie mnie w szkole chwaliły, to wszyscy rodzice się dziwili i pytali, ale to chłopiec? Taki grzeczny?
0: Chłopiec, to potwierdzamy.
1: Ale możecie posłuchać, żeby się jeszcze upewnić.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama.
3: Gotowi na oficjalne rozpoczęcie lata? Wakacyjny start w powiecie monieckim nadchodzi. Już w sobotę 27 czerwca o 15 przy Alei Niepodległości w Mońkach rusza wielkie świętowanie. Na scenie talenty powiatu monieckiego, Polo Vibes, Letni i Malwina z Baku Family oraz Zenek Martyniuk. Nie zabraknie smacznego jedzenia i świetnej zabawy. Nie może was zabraknąć. Na wakacyjny start zapraszają starosta moniecki oraz marszałek województwa podlaskiego.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
2: Tykocin to najmodniejsze kulturowo i historycznie miasto na Podlasiu. To wyjątkowi ludzie i wydarzenia. Muzyka, taniec i śpiew, zespoły Ekstazy, Morales i zjawiskowa Ewelina Lisowska. To wszystko 27 i 28 czerwca, więc poczuj ten klimat, bo Dni Tykocina to doskonała okazja do tego. Napisz swoją własną historię i bądź razem z nami. Serdecznie zapraszam, burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński.
3: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis. Oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Moje miejsce pada deszcz.
0: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
6: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16. Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje, oferujący rodzinne wakacje all inclusive. Raz, Dwa, Trzy Wakacje.com.pl.
8: Cieplutki wieczór w Białymstoku się szykuje. Teraz na licznikach 26 stopni. Noc też będzie ciepła, w tym najchłodniejszym momencie 18. A jutro prawdziwe szaleństwo. Temperatura przekroczy 30 stopni. Ma też być pełne słońce. Warto przygotować sobie kapelusze.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Toriko przy Lipowej 16, oferujący kurczaka z Rożna, ramen i dania wege. Toriko.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Raz, Dwa, Trzy Wakacje.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam gorąco na sesji Rady Warszawy. Głównym punktem zaplanowane na dziś głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, ale wszystko w cieniu afery w Szpitalu Południowym. Pytań było wiele.
11: Ile razy się spotkaliście, w jakich okolicznościach, rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
12: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
10: Chodzi o Aldonę Machnowską-Górę, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, i Renatę Kaznowską, która zajmuje się ochroną zdrowia w ratuszu. A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca. Prawie cała Polska w pogodowych alertach przed upałami. Temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni, a kulminacja w niedzielę. Na zachodzie kraju termometry mogą pokazać nawet 40 kresek w ciągu dnia.
13: Sponsorem programu jest Decathlon.
14: SK Sport News.
10: Katarzyna Kawa odpada z eliminacji do Wimbledonu. Polska tenisistka w trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylą Day 2-6, 5-7. A przypomnijmy, w turnieju zaprezentuje się Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch.
13: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
14: SK Białystok News.
15: Julia Łata, Wojciech Sienicki nowym prezesem PKS Nowa. Spółka ma około 15 milionów złotych długu i w ubiegłym roku zlikwidowała około 100 kursów.
16: Nasza działalność polega na tym, żeby nie tylko przywrócić te kursy, absolutnie zwiększyć liczbę połączeń, uatrakcyjnić te połączenia.
15: Mówi nowy prezes spółki. Od stycznia PKS Nowa stanie się in-house'em Urzędu Marszałkowskiego. Białystok może zostać rowerową stolicą Polski. Jeszcze tylko do końca czerwca można kręcić kilometry dla naszego miasta. Wystarczy pobrać bezpłatną apkę Aktywne Miasta i włączać ją podczas każdej przejażdżki.
6: Imprezka.
17: Imprezka.
6: Imprezka.
18: Jak już sobie przed chwileczką tak gadaliśmy w temacie zakończenia roku szkolnego, to już jutro, moi drodzy, jutro oficjalnie ruszają wakacje, więc dzisiaj chyba trochę bardziej możemy sobie poluzować. To jest imprezka, prawie już wakacyjna w Radiu SK. Rafał Adamczak, witajcie.

Zupełnie jakby o mnie było. A, nieważne. Dracula to Tame Impala i Jenny w Radiu SK. To jest imprezka, to są hity na czasie. Już prawie wakacje, jutro o tej porze. Ojej, jak będzie fajnie. A tak się zachwycam i tak się cieszę, mimo że wakacje to mnie już nie dotyczą od... Nieważne. Natomiast rzeczywiście ten czas ma w sobie coś takiego, taki magnes, kiedy wszyscy chyba tak po prostu z natury i z zasady czujemy się dużo, dużo lepiej. Ale słuchajcie, tak trochę zmieniając temat i odchodząc od wakacji, tak sobie pomyślałem, że dzisiaj to my się sami z siebie pośmiejemy, bo podobno jedną z najbardziej docenianych cech u innych osób jest umiejętność śmiania się z samego siebie i tak zwany dystans. Więc jeżeli i wy w to potraficie, no to ja zapraszam. Dajcie znać w głosówce albo SMS-em na 664-402-302, z czego wasi znajomi śmieją się z was do dziś. Czy w waszym życiu, czy gdzieś tam w tych waszych relacjach, znajomościach wydarzyło się kiedyś coś takiego, że no daliście plamę, krótko mówiąc, i teraz wszyscy wam to przypominają, w kółko się z tego śmieją. Dajcie znać, czekam na takie otwarte przyznanie się do sprawy, z czego wasi znajomi się z was śmieją do dzisiaj, a będę miał w prezencie dla was i waszej paczki bilety do Energylandii. Teraz otwieramy wino razem z Sydneyem Polakiem i PZ-em, potem będzie Offenbach i Ella Henderson i Hurricane w Radiu SK.

0: Mam nadzieję, że taka ucieczka, nawet symboliczna, albo naprawdę ucieczka z miejsca, gdzie was otaczają obowiązki zawodowe, do domu właśnie trwa, a hity na czasie imprezkowe wam w tym towarzyszą. Mr. Know It All to Cedric Swims w Radiu SK, 22 minuty po godzinie 18. Zapytałem, czy są takie rzeczy, z których wasi znajomi śmieją się z was do dzisiaj, i powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że będzie taki grat wiadomości. Na pierwszy ogień idzie historia Asi.
1: Hej SK! Miałam kiedyś taką sytuację z koleżanką z pracy, że zamykałam nasz salon fryzjerski i czegoś zapomniałam. I cofnęłam się po coś i zapomniałam, że rolety zewnętrzne nie spuściłam do końca i przyłożyłam tą, w tą roletę głową.
2: Oh, wow.
1: I spojrzałam tylko, czy ona widzi, i ona się tak śmiała, że się trzęsła za tą kierownicą. Ale udawała, że tego nie widziała, i później cały czas się z tego śmiała. I teraz przy każdej pierwszej, lepszej okazji mówią właśnie o tym, jak ja przywaliłam głową w tą roletę zewnętrzną.
0: Znajomi zawsze widzą to, czego nie powinni, nie? Ja już nawet widzę tło muzyczne do tego wydarzenia. Ten moment z I Will Always Love You, Whitney Houston. I dalej wiecie, nie? No właśnie, ale jeszcze jest historia od Olka, bardzo proszę.
3: Cześć, Radio SK, z tej strony Olek. No, moje dwie znajome śmieją się ze mnie, bo kiedyś była taka akcja, że coś dotykaliśmy takiego delikatnego. Już nie pamiętam, co to było, ale zaraz się mogę dowiedzieć. I brakowało mi słowa, że to jest takie puszyste, takie mięciutkie. Ja powiedziałem, że to jest taki pusio chleb. I teraz do dzisiaj, jak widzą coś miękkiego, to mówię przy mnie pusio chleb.
0: Ale ty, słuchajcie, to jest intrygujące, nie? Olek, gdybyś mógł się jednak dowiedzieć, co to było to coś miękkiego, co wy dotykaliście, to daj znać koniecznie.
4: Autopromocja.
5: Legenda. Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
6: SK Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
7: What's up, Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
8: Autopromocja.
5: Reklama.
9: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7Kicks, Kijowska 12, Białystok.
13: Od 9 do 12 lipca w Białymstoku odkrywajmy razem sztukę. Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. Koncerty, spektakle, wystawy i wiele więcej. Na scenie wystąpią m.in. Bokka, Seasonal oraz Cinnamon Gum. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Szczegóły

0: 4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
4: I po reklamie.

0: To Damiano Dawid i The First Time, to jest imprezka w Radiu SK i hity tam czasie wam gramy już takie bardzo letnie i bardzo wakacyjne, 20 minut do godziny 19. Czy wam się w życiu przydarzyło coś, z czego znajomi śmieją się do dziś, jeżeli chodzi o was samych? Ja też tutaj nie jestem bez winy, od razu muszę przyznać, że mam takie upodobanie, że nie parkuję tam, gdzie jest tłoczno i zazwyczaj staram się odjechać na najbardziej odległe miejsce parkingowe, na przykład pod supermarketem, mając gwarancję, że nikt obok mnie nie zaparkuje i na przykład nie uszkodzi mojego samochodu, nieuważnie otwierając drzwi swojego. Wiecie, o co chodzi, nie? Taki rodzaj, no może nie nazywajmy tego, ale to nie jest normalne, ja wiem. Natomiast zawsze, kiedy tak zaparkuję na tym odległym miejscu, tak daleko, daleko, daleko, łudząc się, że tam będę sam, to potem, kiedy wychodzę z zakupów, okazuje się, że ktoś jednak mimo wszystko zawsze musi bardzo blisko zaparkować obok mnie. No to już jest powodem różnych historii, legend i takich nawet małych złośliwości ze strony moich znajomych, którzy jak jadą ze mną na zakupy, to... I dobra, tutaj może zostawmy ten temat, postawmy trzy kropki, ale słuchajcie, wpadła jeszcze historia dobra od Piotrka.
1: Cześć, taką historią, z której po dziś dzień śmieją się moi znajomi, jest opowieść o tym, jak podczas pasowania na ucznia w klasie pierwszej ulało mi się, że tak ładnie powiem, gotowaną marchewką z groszkiem, ponieważ byłem bardzo zestresowany, no i to tak wyszło. Jako, że już mam trójeczkę z przodu w wieku, to mimo to znajomi cały czas mówią: Piotrek, a pamiętasz, jak na pasowaniu ucznia? Pozdrawiam serdecznie.
0: Piotrek, ta trójeczka z przodu nic nie znaczy, naprawdę. Słuchaj, mam dla ciebie taką złotą radę przed wizytą w Energylandii, to może raczej bez marchewki z groszkiem, bo żeby te wspomnienia tak naprawdę nie wróciły. Ale rzeczywiście, Piotrek, przyjmij ode mnie zaproszenia do Energylandii dla ciebie i twojej ekipy, bo zaproszenia są 4, więc bawcie się świetnie, tylko bardzo proszę, bez marchewki z groszkiem.
2: Radio SK. Reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Czas na własne mieszkanie i wielkie podróże. Kup mieszkanie w inwestycji Nowa Pomorska w Białymstoku i odbierz bon o wartości 15 tysięcy złotych na wymarzone wakacje. Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie conceptboot.pl. Nowa Pomorska. Twój nowy adres. Twoje nowe możliwości.
11: Hello to Wimbledon.
12: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
13: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
12: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
14: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Marzysz o własnym M? Ruszyła letnia promocja w Uniwersalu Podlaskim. Zyskaj rabaty nawet do 700 zł na metrze kwadratowym. Uwaga, pula mieszkań i czas oferty są ściśle ograniczone. Wejdź na uniwersalpodlaski.pl i łap okazję, zanim ucieknie.
17: I po reklamie.

kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi

0: I takim krokiem marszowym zapraszamy do basenu. Zapraszamy na wakacje. David Guetta i Alok, Run Run River, tak wam gra SK, to jest imprezka, to są hity na czasie, a już po 19, do której 5 minut rozdamy tysiaka komuś z was, bo mamy festiwalowe love, więc jak festiwale są waszym drugim ja, to się zgłaszajcie na sk.pl.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg. Lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SP.

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
9: I po reklamie.
10: SK Białystok. Na czasie.
11: W sobotę warto zrobić sobie wycieczkę z Białegostoku do Moniek. Tam impreza pod hasłem Wakacyjny start w powiecie monieckim. Na scenie wystąpią Zenon Martyniuk, Letni i Malwina Baku oraz Polo Vibes. Ponadto stoiska kół gospodyń wiejskich, strefa gastro, darmowe atrakcje dla dzieci i niezapomniana wakacyjna atmosfera. Będzie tam też nasz letni patrol SK Summer City. Będziemy na Was czekać z konkursami i jaskowymi gadżetami. Wpadajcie od 15. A dziś o 21 na Młynowej Silent Disco. Trzech DJ-ów na trzech kanałach muzycznych zaserwuje fantastyczną muzę. Dla każdego coś dobrego.
12: Muzyką się żyje.
13: Jak chcecie rozpocząć wakacje? No, pewnie fajnie imprezowo, co? No to jak rozpoczynać wakacje, to najlepiej z kim? Z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się już jutro. Na scenie pojawi się Grupson oraz Eryk Moczko, a całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią tam Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music, który jest darmowy. A w sobotę w Warszawie nie lada gratka dla fanów klasycznego polskiego rapu. Molesta Evenement świętuje 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert odbędzie się pojutrze na letniej scenie Progresji. Będą kultowe kawałki i specjalni goście, m.in. OSTR. A dzisiaj swoje urodziny obchodzi Cleo.
14: Sto lat, niech żyje, żyje nam.
13: To Eski oczywiście, a jak urodziny, to też prezenty, tyle że Cleo sprawiła teraz niespodziankę fanom i ogłosiła preorder nowego albumu. Płyta pod tytułem Fantasmagorie ukaże się we wrześniu. Kilka tygodni temu Cleo opublikowała premierowy singiel zatytułowany Kolory Lata.
15: Imprezka.
13: Mam nadzieję, że dla Was te wakacje i lato to są kolory słońca, kolory radości, może kolory festiwali. Jeżeli tak, zapraszam, zabawa festiwalowe Love czeka. Zgłaszajcie się koniecznie na sk.pl. No mówię koniecznie, bo też jak na festiwale między innymi do wyjęcia. Rafał Adamczak, dzień dobry. A to już Alex Warren, Fever Dreamer.

0: Zapominalskim przypominam, że Khalid pokoloruje nam jesień w naszym kraju koncertowo. To będzie koncert, którego patronem jesteśmy my, SK, więc jeżeli chodzi o bilety, to nasłuchujcie, nasłuchujcie. Rudimental i Khalid, I Know, już za nami w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: A my już teraz wsiadamy do pociągu, wyobraźcie to sobie, pociągu relacji Warszawa-Toruń, bo w tym pociągu jest Marta. Cześć Marta.
2: Cześć.
0: Już myślałem, że straciliśmy zasięg, że pociąg do tunelu wjechał, ale na szczęście jesteś. Powiedz mi, co ty robisz w tym pociągu, no, oprócz tego, że jedziesz? W jakim celu udajesz się do Torunia, jeżeli to nie jest tajemnica? Halo, Marta, chyba jednak był tunel. Halo, słyszymy się?
2: Halo, halo,
0: o, teraz cię słyszę. W jakim celu udajesz się do Torunia, jeżeli to nie jest tajemnica? Czuję, że sobie pogadamy, jak nie wiem co. Marta? Wszystko w porządku? Nie, słuchajcie, to... O! Marta, ty może teraz powiedz coś?
2: No, wiesz.
0: Dobra, Marta, wiesz co, bo my ciebie w ogóle nie słyszymy. Naprawdę, ten pociąg chyba albo w szalony sposób zasuwa i twoja sieć komórkowa za nim nie nadąża, albo tam się dzieją...
2: dziury, gdzie nie ma zasięgu.
0: O, a teraz chyba już nie ma tej dziury, gdzie nie ma zasięgu, bo ciebie słyszymy. Dobra, słuchaj, jeżeli chodzi o ten niezbędnik festiwalowy, który opisałaś na naszej stronie, to napisałaś, że zabierasz płaszcz przeciwdeszczowy, bo wiadomo, że może nadejść czas deszczów niespokojnych, że też odpowiednie elektrolity, rzecz jasna. No i oczywiście przekąska, bo zawsze gdzieś pomiędzy drugą a trzecią pojawia się klasyczne gastro. Czy to prawda? To jest niezmienny zestaw u ciebie?
2: Myślę, że jest podstawowym.
0: A jakie festiwale masz teraz na celowniku, moja droga, bo wiem, że coś tam się kroi.
2: Tak, Open Air i Bittersweet w Poznaniu, ale na ten drugi mam już bilet.
0: No to myślę, że w kwestii tego pierwszego będziesz miała za co zadziałać, bo 1000 zł dostajesz już w tym ode mnie w ramach naszego eskowego festiwalowego Love i do tego jeszcze zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma. I co ty
2: super,
0: na to?
2: Fajnie. Wielkie dzięki. Przyda się na pewno.
0: Sprawdzaj przelewy na koncie. Mam nadzieję, że przed Openerem zdążymy.
2: Ja też mam taką nadzieję.
0: Wszystkiego dobrego w takim razie. Niech ta podróż tym pociągiem, który też gubi zasięg w twoim telefonie, będzie fajna. Dzięki i do usłyszenia. To była Marta, moi drodzy. To była Marta, która festiwalowo już mam wszystko połapane i poustawiane, jak słyszycie. I tak to się właśnie robi, jak się trzyma z Eską. A teraz muzycznie u nas Katy Perry i Legendary Lovers.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Shinza, Jarko i Kasango, Fire Fire w Radiu SK. To są hity na czasie w imprezce. 19.30 na zegarkach. Jak tam koszule białe i białe bluzki na jutro już wyprasowane czekają na ceremonię zakończenia tego roku szkolnego i oficjalny początek wakacji. Mam nadzieję, że nastroje to już są iście wakacyjne. Jeszcze jutro tylko trochę formalności. Kiedyś nawet jakieś dowcipy na temat zakończenia roku szkolnego bywały, ale słabe to były dowcipy, więc nie będę przytaczał. Słuchajcie, dzisiaj pojawił się temat w naszym programie śmiania samego z siebie, takiego dystansu. To jest podobno cecha super, inni to uwielbiają. Nie ma co być takim nadętym bufoniarskim typem, tylko wiadomo, dystansik to fajna rzecz. I pytałem was o to i cały czas pytam, czy są takie rzeczy u was, które zapadły waszym znajomym w pamięć i oni cały czas je przytaczają i się z was śmieją. I to wraca jak bumerang. Taka wasza etykietka. Czuję, że nasz nowy kumpel, Sławek Peszko, to miałby trochę historii na swój temat do opowiedzenia, bo to jest spoko gość naprawdę i dystans do siebie ma ogromny. I niektórzy z was będą mogli Sławka poznać osobiście na naszym evencie SK Karniaki Cup, który 4 lipca na Narodowym w Warszawie. Kompletujemy naszą SK-ową jedenastkę. Już 7 osób mamy w tej jedenastce. Jeszcze 4 miejsca są wolne. Postarajcie się odgadnąć, jakie słowo jest wygwizdane w historii Sławka Peszki i jak wam się uda, no to będziecie się cieszyć, tak jak dzisiaj robił to Filip.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
3: Poczekaj.

0: potrzebny jest VAR?
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów "choć jeszcze na chwilę".
0: Brawo!
2: To nie było łatwe.
0: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
3: Taka historia była dzisiaj, tak wygrywał dzisiaj Filip, ale już jest nowa historia, która czeka na SK.pl i nowe słowo wygwizdane, więc sprawdzajcie, obczajajcie temat, zgłaszajcie się na SK.pl, a potem 4 lipca zajmujemy PGE Narodowy w Warszawie i SK Karniaki Cup. Zanim my jednak Narodowy zajmiemy, to w ten weekend zajmie go Dawid Podsiadło i jego obrotowy tur. Dawid Podsiadło z hitem Sezon w Wesce, w Imprezce. Pojawi się już za chwilę.
4: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.

0: Kursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
2: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tykocin to najmodniejsze kulturowo i historycznie miasto na Podlasiu. To wyjątkowi ludzie i wydarzenia. Muzyka, taniec i śpiew, zespoły Ekstazy, Morales i zjawiskowa Ewelina Lisowska. To wszystko 27 i 28 czerwca. Więc poczuj ten klimat, bo Dni Tykocina to doskonała okazja do tego. Napisz swoją własną historię i bądź razem z nami. Serdecznie zapraszam, burmistrz Tykocina, Mariusz Dudziński.
6: I po reklamie.

0: Ten numer to jest taki numer, który porywa do tańca. Marisa, odkochaj. My wracamy do tematu, z jakiego powodu znajomi cały czas się z was śmieją, czyli kto kiedyś zaliczył taką bekę, że ona trwa do dzisiaj. I jest głosówka od Diany.
1: Cześć, Jeska, witajcie. Na mnie przez długi czas znajomi mówili pączek, ale nie dlatego, że jestem jakoś specjalnie gruba, tylko pamiętam, jak był tłusty czwartek i ja z takim uporem maniaka chciałam zjeść pączka. Oczywiście wszędzie były mega długie kolejki, ale ja mówiłam, że o, chcę stamtąd i pokazałam taką witrynę, gdy szliśmy ze znajomymi. I tak szłam do tej witryny, szłam, myślałam sobie, może pistacjowy, może wiśniowy i słuchajcie, ja się tak zapatrzyłam w te pączki, że jak walnęłam głową w szybę, to po prostu moi znajomi to do tej pory to pamiętają i gdy tylko jest jakiś temat słodkości, gdy tylko jest tłusty czwartek, to wtedy od razu jest ze mnie taka beka, bo słuchajcie, nabiłam sobie guza, a i tak nie miałam pierwszeństwa i musiałam poczekać w tej kolejce po tego pączka. Zjadłam pączka, miałam guza i do końca życia myślę, będę pamiętać, że łakomstwo nie popłaca.
0: Ach, te nasze słuchaczki. Jedna, jak pamiętacie, wcześniej historię uderzyła w nie do końca podniesioną roletę, teraz Diana zasunęła głową w szybę, bo tak się zapatrzyła, a ja znowu mam to skojarzenie w głowie, wiecie, ten fragment z Whitney Houston, I Will Always Love You, kiedy jest... Powiedzcie, że wy też to widzicie, prawda? David Guetta i Sia, Beautiful People, już teraz w Estę w imprezce.

to jest nowość na naszej playliście eskowej. Temper City, Self Hour już za nami. 7 minut i będzie godzina 20. Słuchajcie, tak zupełnie przy okazji, Niall Horan zostawił nam w prezencie dla was swoją nową płytę Dinner Party. Do tego jeszcze dorzucił fajną torbę. Gdybyście chcieli taki zestaw, to dajcie znać, dlaczego wam powinienem właśnie taki zestaw od Niala sprezentować. Czekam na naszym messengerze, tam czekam na głosówki, ewentualnie 664-402-302. Tutaj czekam na SMS-y.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: I po reklamie. SK Białystok. Na czasie.
8: Weekend warto zrobić sobie wycieczkę z Białego Stoku do Suwałk. Tam impreza, odlotowe Suwałki Air Show. Ależ będzie się działo. Zaplanowano ponad 30 pokazów, w tym występy grup akrobacyjnych oraz historycznych samolotów. Nowością będzie odlotowa akademia, strefa edukacyjna z symulatorami lotów, warsztatami naukowymi i spotkaniami z pilotami. To wszystko w sobotę i niedzielę. A jeśli potrzebujecie się schłodzić, to w klimatyzowanych salach białostockich Heliosów masa ciekawych propozycji. Na wielkim ekranie między innymi Toy Story 5, Backrooms bez wyjścia i Robin Hood, koniec legendy.
9: Muzyką się żyje.
10: To już za tydzień zbliża się prawdziwe święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kazbałagane, Guzior, Jank Losia, Fukaj czy TD. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, Radio SK zaprasza. W najbliższy weekend będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie, więc jak macie ochotę być w Płocku i fajnie się bawić, to koniecznie słuchajcie Eski. W weekend będziemy mieć karnety na Polish Hip Hop Festival. Coraz bliżej weekend, a to dla wielu oznacza dobrą imprezę. No właśnie, na Before nie tylko mamy piątkowe SK Live Remix. Program niedawno wrócił na antenę eskową po długiej przerwie. Jutro od 20 zagramy wam mix najlepszych hitów na czasie, a o 22 stary przejmie Armin van Buuren, który zagra swoje kultowe Estate of Trance. Po nim swoje sety grać będą kolejni światowej sławy DJ-e i producenci. Jutro to m.in. Alan Walker z wyjątkowym mixem, ale też Lost Frequencies czy James Hype. A komu piątkowe SK Live Remix w radiu nie wystarczy, ten może odpalić specjalny klubowy stream dostępny w naszej apce codziennie i mieć SK Live Remix przez całą dobę.
11: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
10: Ale mam też taką nadzieję, że jesteście z nami, z Eską, z imprezką, bo prezenty od Niala Horana są do wzięcia. To CD, dinner party, a także fajna torba w sam raz na wakacyjne wojaże. Rafał Adamczak, witajcie. Muzycznie Marshmello i Ellie Goulding i Save My Love. Tak zaczynamy.

0: Tate, McRae, Just Keep Watching za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pora na nówkę sztukę na naszej playliście. Numer, który swoją premierę miał tak naprawdę 12 czerwca i to nie jest do końca nowy numer, bo Gaetan Russell nagrał ten kawałek w 2010 roku, a Mozzie Man, tak, bo to ten duet stworzył kawałek solo, który wam zagram, przyznał, że słuchał tej piosenki w czasie rodzinnych podróży samochodem w czasach za dzieciaka, a teraz temu kawałkowi dodał tak zwanego elektronicznego brzmienia. I jak wyszło takie połączenie? No chyba już dwóch pokoleń. Przekonacie się już teraz. Pamiętajcie, wszystkie hity zaczynają się we scenie. Coś mi się wydaje, że jeżeli chodzi o kawałek Son, to to jest jego nowe życie na naszej eskowej playliście. Mozzie Man i Gaetan Russell Son w Radiu SK już teraz.

0: Bibi Rexha, David Guetta i Sad Girls w Radiu SK w naszej już prawie wakacyjnej imprezce. Podkreślę, jutro zakończenie roku szkolnego, jutro oficjalnie startują wakacje 2026. Niektórym nawet chyba z tego powodu jest trochę smutno, ale po kolei, bo ja mówiłem, że mam płytę Niala Horana łącznie z fajną torbą od tego gościa. No i pojawiła się głosówka od Emilki.
1: Cześć SK, ja bym bardzo chciała taki zestaw. Chociażby dlatego, że urlop zaczynam dopiero w sierpniu, a moje dzieci już jutro. Więc choć trochę chcę poczuć te wakacje.
0: No właśnie. Pa, ale już nie smutaj, taka Emilka. Właśnie ja to rozumiem, ten smutek, że niby tu się wakacje zaczynają, że niby no fajnie, ale czasem na urlop trzeba będzie trochę poczekać. No to Emilka, jak obiecałem, tak będzie. I płyta Niala Horana i jego torba, czy właściwie torba od niego. Już do ciebie wędrują, ale jak cię to pocieszy, to ja też w sierpniu zaczynam urlop.
2: Ale już drugi.
3: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
3: SK.

0: To jest taki numer, który jak się pojawia na imprezie, to się i na wolny taniec nadaje, ale jednocześnie sakrum to kultowa sprawa i wszyscy śpiewają wtedy, prawda? Mezo i Kasia Wilk w Radiu SK w naszej już prawie wakacyjnej, podkreślam, imprezce. 18 minut pozostało do godziny 21. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy umówieni na specjalny event SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie. To 4 lipca. Tylko żebyście tam mogli z nami być w naszej specjalnej SK-owej jedenastce, to musicie po prostu wygrać ten udział, a do tego jeszcze zabawę z nami SK-ową ekipą w loży VIP-owskiej, tysiaka kieszonkowego na to, żeby przyjechać do nas. No i jeszcze nocleg w hotelu wam gwarantujemy. A i na miejscu 10 tysięcy złotych będzie można jeszcze wygrać. No dobra, tylko co zrobić, żeby się do tej jedenastki załapać? Trzeba wejść na sk.pl, zgłosić się do zabawy, a potem jak do was zadzwonimy i będziecie na antenie, to odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki, naszego nowego znajomego, którego też będziecie mogli na Narodowym poznać, nawet pionę z nim przybić i zdjęcie cyknąć, jakie słowo zostało wygwizdane. Ta aktualna historia brzmi tak.
1: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
0: No właśnie, niby krótki gwizdek, a wiele znaczy. Co tam jest wygwizdane? No, mam nadzieję, że się na Narodowym spotkamy i mam nadzieję, że wszyscy sobie wspólną fotkę ze Sławkiem zrobimy, bo to jest naprawdę spoko gości, wiem co mówię. Ed Sheeran, Bad Habits, już teraz w Radiu SK.

Nie ma co ukrywać, z dobrym imprezowaniem ten numer mi się kojarzy. A propos takiego dobrego imprezowania, to ja wam SK Music Tour polecam, naszą wakacyjną trasę koncertową. Gdzie jesteśmy, z kim się bawimy, jak to dokładnie wygląda, możecie sprawdzić na skmusictour.pl. To muzycznie wesce w imprezce Mikolas i Trips. Hard to be humble, tak nazywa się ten numer. I wiecie, co wam powiem? Jak jutro, w piątek, spotkamy się tutaj w Radiu SK ponownie, dokładnie w samo południe, punktualnie o godzinie 12:00, to nie będzie piąteczek i że weekend na wyciągnięcie ręki. To już będą wakacje! Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: I po reklamie.
5: SK Białystok. Na czasie.
6: Już w najbliższy weekend Dni Tykocina, ależ będzie się działo. W sobotę na scenie wystąpi zespół Ekstazy, Morales i Ewelina Lisowska. Potem do tańca rozgrzeje nas DJ Olek. Ponadto puszczanie wianków na Narwi, szukanie kwiatu paproci, tykociński tort i wiele więcej atrakcji. Na miejscu spotkacie też nasz wakacyjny patrol SK Summer City. Będziemy na Was czekać z odjechanymi konkursami i eskowymi gadżetami. Nie zastanawiajcie się i wpadajcie. A jeśli zostajecie w białym, to warto zajrzeć do Rokoko Summer. Tam letnia atmosfera i energetyczna muza. Wszystko w samym sercu miasta.

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny, bo to hit Nareszcie oraz Tańcze. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Zochacką czy Dagwida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
2: Cześć, hej wszystkim.
3: Dobrze Cię widzieć.
2: Ciebie też.
3: Robię czyli taką rozkminę. Właściwie to dwie. Pierwszą. Jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko Odwołuje Zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
2: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją. Moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami
3: emocjami.
2: I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy my grywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
3: Głosowali na głos dzieci.
2: Dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam. I często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenia. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób. I ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno. Nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach, ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem, stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję. Aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny. Każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów. Stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu, nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy, wszystko.
3: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
2: Dokładnie. Też naprawdę na przestrzeni lat.
3: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
2: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
3: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
2: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
3: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku. Ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
2: Tak, ja w ogóle przez te 2 lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów, takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów, od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Czy Adele. Niektórzy też pisali o niej, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
3: Mocne słowa.
2: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Dobrze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który pop, po prostu... Równy. Dokładnie. Który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał. A można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią. I tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa. Nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten błękit. Później na szeroką wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem. O właśnie, jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
3: Mhm, to prawda, zgadzam się i powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można cię zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, łatwo jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel, żeby tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam, to na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. Ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę

0: Zdecydowana na 100%. Taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas. Też, no, tak jak ci już mówiłam, grywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu. I to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści, więc no, dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
1: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
0: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, no, nawet
1: obył,
0: mój...
1: tak zwany?
0: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu, co to jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Mhm. Biegni też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala głosu ogólnie.
1: Lekko gospelowa, nie wiem, czy
0: tak,
1: się zgodzisz.
0: Tak, zgodzę się z tym.
1: Elektryczne klaśnięcia.
0: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie tłumacz. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Mhm. Nie znoszę tego.
2: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie.
3: SK Białystok News.
4: Cześć, przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Niemal 150 tysięcy uczniów z naszego województwa zacznie w piątek wakacje. Władze i służby przypominają, że w tym czasie zdarza się najwięcej wypadków. O tym, jak policjanci, strażacy i inne instytucje będą dbały o nasze bezpieczeństwo, opowiedzą podlaski wojewódzki inspektor transportu drogowego Tomasz Wyszkowski, komendant chorągwi ZHP harcmistrz Krzysztof Jakubowski i młodszy inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
5: Działania Inspekcji Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym to przede wszystkim wzmożone kontrole autobusów. Planujemy przeprowadzać kontrole na punktach zlokalizowanych przy głównych szlakach komunikacyjnych naszego regionu, jak również w okolicach miejsc letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Obowiązkowym elementem każdej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego autobusu, sprawdzenie stanu trzeźwości kierowcy oraz każdorazowo inspektorzy transportu drogowego przeprowadzą analizę czasu pracy, tak aby być pewnym, że autobus jest sprawny technicznie, kierowca jest trzeźwy oraz wypoczęty. Tutaj biorąc pod uwagę nasze doświadczenie kontrolne, zalecamy, aby kontrola była przeprowadzona jeszcze przed wyjazdem w podróż. Aby taką kontrolę przeprowadzić, no, musimy posiadać informacje, skąd taki autobus wyjeżdża, kiedy, o której godzinie. Dlatego gorący apel do wszystkich rodziców, do wszystkich organizatorów wycieczek, do wszystkich opiekunów, aby zgłaszać autobusy do kontroli. Zgłoszenie to można złożyć telefonicznie do nas, drogą mailową, czy też osobiście. Samo zgłoszenie oraz cała kontrola jest bezpłatna. To jest ważna informacja, nie mamy się czego obawiać, zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów, żadnych opłat. Patrol przyjedzie, skontroluje, także tak jak powiedziałam, zachęcam, zgłaszajmy autobusy do kontroli. Gorąca prośba z naszej strony, aby taki wniosek był złożony wyprzedzenie minimum 3-4 dni wcześniej, tak abyśmy mogli w sposób prawidłowy zaplanować patrole. Tutaj dzięki bardzo dobrej współpracy z policją robimy wszystko, aby każdy zgłoszony autobus nie odjechał bez kontroli. Tak informacyjnie, w bieżącym roku do końca maja Inspekcja Transportu Drogowego na terenie województwa podlaskiego skontrolowała ponad 750 autobusów. W 21 przypadkach stwierdzono usterki stanu technicznego skutkujące zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Natomiast w jednym przypadku ten stan techniczny był tak zły, że inspektorzy wydali zakaz dalszej jazdy. Można powiedzieć tylko jeden przypadek. My mówimy, że to jest aż jeden przypadek. Robimy wszystko, żeby takich nieprawidłowości nie było w ogóle. Szanowni Państwo, kolejnym elementem, na który inspektorzy transportu drogowego zwracają szczególną uwagę w okresie wakacyjnym, to przestrzeganie.

0: przez kierowców ciężarówek tzw. zakazów wakacyjnych. Mówię tutaj o przepisach dotyczących zakazu ruchów pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton z wyłączeniem autobusów. Zakazy będą obowiązywać już od najbliższego piątku do ostatniej niedzieli wakacji. I tak w tym czasie zakaz będzie obowiązywać każdy piątek od godziny 18 do 22, każdą sobotę od godziny 8 do godziny 14 i w każdą niedzielę od godziny 8 do 22. Dodatkowo w okresie wakacyjnym mamy jeden dzień urzędowo wolny od pracy, czyli święto 15 sierpnia. Ten dzień, tak jak w niedzielę, też zakaz jest od 8 do 22. Dodatkowo jeszcze dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, czyli w tym przypadku 14 sierpnia, też zakaz jest od godziny 18 do 22. Także jeżeli mamy możliwość, to zaplanujmy naszą podróż weekendową właśnie w godzinach obowiązywania tych zakazów. Wtedy tych ciężarówek jest na drodze mniej, są pewne wyjątki, które mogą się poruszać, ale tych aut ciężarówek jest dużo mniej, wtedy nasza podróż jest bardziej komfortowa i bardziej bezpieczna. Szanowni Państwo, na koniec chciałbym życzyć wszystkim bezpiecznych wakacji oraz tego, żeby tak, aby zdjęcia zrobione z wakacji zostały w Państwa albumach, tak aby potem inspekcja nie musiała wysyłać swoich zdjęć. Także noga z gazu i jeszcze raz bezpiecznych wakacji.
1: Już za parę dni, za dni parę. Chciałbym się powiedzieć, że chwycę plecak i gitarę i tak będzie. W ponad 3000 młodzieży harcerskiej wyruszy na swoją przygodę. To jest znacząca część tych, którzy będą wypoczywali w naszym województwie. Prawie 40 obozów, które organizujemy jako chorągiew w tym momencie. 200 przeszkolonych instruktorów do tego, aby pełnić funkcję opiekunów. To tak można powiedzieć w skrócie. I 80 przeszkolonych komendantów tych obozów wraz z ich zastępcami, tak aby sprawowana opieka nad dziećmi, które zostały nam powierzone pod opiekę, czuły się bezpiecznie, a wy ze spokojem, żebyście mogli korzystać z tych chwil, kiedy dzieci nie ma w domu. Współpracujemy ze wszystkimi służbami, które są na co dzień dostępne Państwu, tak samo i nam. Szczególna współpraca jest między nami a Strażą Pożarną. Od 2019 roku dzwonimy do siebie rano i wieczorem, aby przekazać informacje o tym, jak przebiega nasz wypoczynek, czy wszyscy są bezpieczni, czy coś się wydarzyło. I ta współpraca już weszła nam na taką codzienność i na codzienną pracę. Zapraszamy do siebie również inne służby, tak aby mogły pochwalić się tym, w jaki sposób wypoczywać bezpiecznie. I takie cykliczne spotkania mamy z policją, ze Strażą Graniczną, osoby związane z edukacją w Lasach Państwowych przyjeżdżają i tą wiedzą się dzielą z najmłodszymi. Ten walor edukacyjny jest bardzo ważny, dlatego że harcerze wtedy poznają również inne aspekty pracy służb, nie tylko tej, którą mogą spotkać na co dzień. 11 naszych baz, z czego 7 znajduje się na terenie naszego województwa, przyjmie te prawie 3000 osób. Będziemy mieli dzięki naszemu harcerskiemu centrum wsparcia również zajęcia tematyczne z dziećmi prowadzone przez naszych psychologów i osoby specjalizujące się w tych zagadnieniach, które na co dzień są zagadnieniami ważnymi do tego, aby funkcjonować ze spokojem. Między innymi wspomniałem tutaj o cyberbezpieczeństwie, będą prowadzone zajęcia, będzie prowadzone również wykładnia prawna pewnych zachowań, które są istotne ze względu na funkcjonowanie. To, co powiedział pan wojewoda, i myślę, że to jest jedno z najważniejszych rzeczy, wyobraźnia i zdrowy rozsądek. Niech wszyscy mają wyobraźnię i zdrowy rozsądek, nim cokolwiek zrobią na tych wakacjach, abyśmy mogli spotkać się we wrześniu, tak jak powiedziała pani kurator.
2: Przed nami okres naprawdę wytężonej pracy. Ten okres był poprzedzony, można powiedzieć, przygotowaniem dzieci, naszych wszystkich pociech do bezpiecznych zachowań. To cały rok pracy naszych profilaktyków, którzy odwiedzali szkoły, spotykali się z uczniami i przekazywali im wiedzę, w jaki sposób bezpiecznie się zachowywać. Mówimy tutaj oczywiście o zachowaniu w bardzo różnych aspektach, no bo przecież dzieci będą wypoczywały w domach, w miejscach zorganizowanego wypoczynku, no ale też będą się przemieszczały. Stąd konieczność wyposażenia uczniów w taką wiedzę, by pozwoliła im być bezpiecznym w każdej sytuacji. Tutaj celowo zwróciłem uwagę na to, że musimy zapewnić bezpieczeństwo dzieciom nie tylko w miejscach letniego wypoczynku, ale także tych, którzy będą podróżowali pod okiem czy to opiekunów, czy własnych rodziców, ale również tym dzieciom, które zostają w domach i nigdzie nie wyjadą. I tutaj zwracamy uwagę na tą jedną najważniejszą rzecz. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, z kim nasze dziecko się kontaktuje. Oczywiście nie tylko w świecie realnym, ale również w tym świecie cyfrowym. Co robi w internecie, z kim ma kontakty i co to są za osoby. No i tutaj musimy uczulić dzieci na wszelkie zagrożenia płynące za pośrednictwem tej sieci. Ja tylko podkreślę, że policjanci każdego dnia monitorują sieć. Policjanci ze specjalnych komórek właśnie wyspecjalizowanych do tropienia przestępstw w cyberprzestrzeni. Od tego weekendu też ruszają wzmożone patrole, kontrole na drogach. Każda kontrola drogowa będzie się wiązała obowiązkowo ze sprawdzeniem stanu trzeźwości kierowcy, no ale też policjanci będą zwracać uwagę na to, z jaką prędkością się poruszają kierowcy i w jaki sposób pociechy są przewożone w samochodach, czy dzieci są odpowiednio i zgodnie z przepisami zabezpieczone. I wreszcie wspólne kontrole z innymi podmiotami miejsc zbiorowego wypoczynku. Tam też będziemy się spotykać z dziećmi, tam też będziemy zwracać im uwagę na to, w jaki sposób się bezpiecznie zachowywać. Szanowni Państwo, tak jeszcze przed nami bardzo gorący weekend. Niestety ostatni tydzień na Podlasiu to dwie sytuacje, kiedy z wody wyławialiśmy zwłoki. To okres, w którym wiele osób będzie korzystało z uroków wypoczynku nad wodą, no ale tutaj przestrzegamy zarówno osoby dorosłe, które wchodzą do wody, że absolutnie nie ma mowy o wcześniejszym spożywaniu alkoholu, a potem w celu chłodzenia się, wchodzeniu do wody. Takie sytuacje z reguły kończą się bardzo tragicznie i uczulamy też wszystkich rodziców. To rodzice są odpowiedzialni podczas takiego wypoczynku za bezpieczeństwo swoich dzieci. Nawet jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że jesteśmy na strzeżonej plaży, to zawsze musimy mieć na uwadze to, że ratownik, który tam jest po to, by udzielać pomocy, nie wszystko może zobaczyć. Dlatego ten obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ciąży na opiekunach i rodzicach. No i jeszcze jedna ważna rzecz, również związana z upałami. Pozostawianie dzieci w samochodach, chociażby na krótką chwilę, kiedy rodzic wychodzi na krótkie zakupy. To samo dotyczy oczywiście takie same sytuacje zdarzają się też w przypadku zwierząt, ponieważ osoby opiekujące się zostawiają również zwierzęta w samochodzie. Działanie w takich sytuacjach jest bardzo szybkie. My po dostaniu zgłoszenia, po dotarciu na miejsce, kiedy rzeczywiście pojazd jest zamknięty, wybijamy szyby i jak najszybciej wydobywamy czy dziecko, czy pozostawione zwierzę w samochodzie po to, by ratować życie. Szanowni Państwo, od najbliższego weekendu nad bezpieczeństwem dzieci w województwie podlaskim będzie czuwało ponad 3000 policjantów.
0: Meldunki złożyli przedstawiciele wszystkich instytucji, którzy tworzą administrację zespoloną i niezespoloną w Białymstoku podczas posiedzenia zarządzania kryzysowego, które odbyło się podczas tej konferencji. To, co jest dla mnie najważniejsze, wszyscy wykazują bezwzględną koncentrację związaną z dbałością o nasze bezpieczeństwo. Będziemy reagowali na wszystkie sytuacje, które będą budziły nasz czy Państwa rodziców, opiekunów niepokój. Ale na koniec pozwólcie Państwo, że podziękuję za rok ciężkiej pracy wszystkim podlaskim nauczycielom. Oni rozpoczynają czas wakacji, ale należą im się słowa gorącego podziękowania za ciężki rok pracy. Dziękuję także wszystkim pracownikom administracji, którzy także wspierali nauczycieli w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach średnich. Bardzo Państwu dziękuję za Waszą ciężką pracę na rzecz naszej podlaskiej młodzieży, naszych dzieci. Mam nadzieję, że to będzie czas rzeczywistego odpoczynku, tak żebyście Państwo od września rozpoczęli z naładowanymi akumulatorami rok kolejnej pracy w naszym regionie.
3: SK Białystok. Wystarczy zeskanować kod QR, aby przenieść się do przedwojennego Białegostoku. W mieście pojawiła się nowa atrakcja Kręgi Czasu. Projekt ma w łatwy i szybki sposób przedstawiać historię Białegostoku. Po zeskanowaniu kodu pojawią się zrekonstruowane cyfrowo ulice, budynki i panorama miasta w pełnym kącie 360 stopni i w kolorze, a także w formie filmów.
4: Będą cały czas pojawiać się kolejne mosiężne kręgi, które staną się takim portalem do przenoszenia się w czasie, żeby odkrywać i poznawać historię naszego miasta.
3: Zapowiada Krzysztof Szubzda, autor scenariuszy. A co na to mieszkańcy?
5: Pewnie, że tak, jestem za, dlatego że na przykład gdybym miała więcej czasu, no to być może gdybym była tu rekreacyjnie, to pewnie bym zobaczyła ciekawość jak najbardziej.
6: Zawsze kto się interesuje historią, to będzie mógł sobie ją pogłębić. To dla młodych, bo tam dla starych to tam raczej to trudno powiedzieć. To jest tylko do pewnej grupy ludzi, tak jak wszystko inne.
7: No fajne, ale to jest jako dodatek przede wszystkim, no dla młodych ludzi trzeba od podstaw uczyć i prawdziwej historii.
3: Na użytkowników czeka 40 oznaczonych punktów. Białostoczanie mogą zgłaszać pomysły na nowe na stronie tej atrakcji.
8: SK Białystok.
3: Podlaska KAS przechwyciła lewe farmaceutyki i papierosy. Kontrabanda była ukryta w samochodzie ciężarowym wiozącym z Rosji przesyłki pocztowe, mówi komisarz Maciej Czarnecki.
9: Mundurowi wykryli niemal 20 tysięcy paczek białoruskich papierosów oraz niemal 60 opakowań farmaceutyków.
3: Wartość rynkowa przechwyconego towaru to ponad 415 tysięcy złotych.
8: SK Białystok.
3: 2 lata więzienia grożą mężczyźnie, który w środku lasu ugrzązł w błocie samochodem. Zadzwonił na numer alarmowy, bo nie mógł się wydostać. Policjanci ruszyli na pomoc.
10: W czasie sprawdzenia w policyjnych bazach danych ustalili, że 49-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.
3: Mówi Malwina Olszewska z białostockiej policji.
8: SK Białystok.
3: W Białymstoku trwa Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich Lalka Nie Lalka. Hasło tegorocznej edycji to przyszłość, mówi dyrektor festiwalu Artur Dwulit.
11: Zastanawiamy się nad tym, jak ta przyszłość wykorzystuje nowoczesne technologie. Jak nowoczesne technologie wspomagają artystów lalkarzy w budowaniu dzieł teatralnych.
3: Festiwal potrwa do soboty.
8: SK Białystok.
3: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
8: SK Białystok News.
12: No hej kochani, z tej strony Agata Krupiwnicka, a to jest magazyn reporterów SK Białystok. I dzisiaj zaczynamy od takiego tematu. Każdego miesiąca spółka PKS Nowa generuje około 1 000 000 złotych długu. Rozwiązaniem kłopotów ma być zmiana finansowania. A więcej na ten temat opowiedzą marszałek Łukasz Prokorym, nowy prezes spółki Wojciech Sienicki i Adam Byglewski, który od początku roku odpowiada za bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem.
13: Zdarzyło się ostatnio prawie pół roku w naszym regionalnym przewoźniku, także opowiedzieć o zmianach kadrowych, ale także opowiedzieć o celach, które przed tą spółką stawia i zarząd województwa, ale też stawia sobie przed spółką zarząd naszego regionalnego przewoźnika. Szanowni Państwo, na początku stycznia spotkaliśmy się w tej sali z panem Adamem Byglewskim, gdzie go przedstawiałem jako osobę, która jako prokurent samoistny będzie przez najbliższe miesiące zarządzała tą spółką. To był bardzo dobry czas dla PKS Nowa. Zostały nawiązane dobre współprace z kolejnymi samorządami. Wygraliśmy wiele nowych przetargów. Zostało podpisane porozumienie ze wszystkimi związkami zawodowymi, co ma wpływ na klimat i sposób pracy kierowców i pracowników. Zrobiliśmy wiele też nowoczesnych rozwiązań typu darmowe przejazdy od 1 lipca dla seniorów. Jest to na razie pilotaż półroczny, ale jeżeli będzie jego efekty będą dobre, to na pewno będziemy go kontynuować na stałe. Bilet wakacyjny na lipiec i sierpień połączony również z biletem do komunikacji miejskiej w Białymstoku. To wszystko pokazuje, że te pół roku wykorzystaliśmy. Ale włączamy kolejny bieg. Od czerwca Rada Nadzorcza powołała po konkursie na stanowisko prezesa, aby wzmocnić pana Adama Byglowskiego, wzmocnić jego działalność, jego kompetencje wynikające z tych doświadczeń, chociażby z firmy Adampol. Powołała pana Wojciecha Sienickiego, którego serdecznie witam i tutaj przedstawiamy go dzisiaj państwu na stanowisko prezesa zarządu. Pan Wojciech Sienicki ma niezwykłe doświadczenie. Jestem przekonany, że ten tandem, tych dwóch osób, to będą ci, którzy doprowadzą do sukcesu naszą podlaską komunikację autobusową. Pan Wojciech Sienicki był w przeszłości prezesem polskiego oddziału firmy Kuhne+Nagel, jednej z największych na świecie firm logistycznych. Był również prezesem największego zrzeszenia transportowego w naszym kraju, czyli Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Jestem przekonany, że te kompetencje, ta fachowość spowoduje, że kolejne kroki, kolejne miesiące i kolejne lata to będzie okres bardzo dobry dla naszego województwa i dla spółki PKS Nova. Ale pytanie, jakie sobie cele stawiamy? Celów jest wiele. Chcemy zwiększyć liczbę wozek kilometrów. Dzisiaj robimy tych wozek kilometrów 9 milionów. Chcemy dokonać wzrostu o 2/3, czyli żeby tych wozów kilometrów było 15 milionów, aby nasi mieszkańcy mieli lepszy dostęp do naszej komunikacji. Chcemy we współpracy z samorządami dostosować linie autobusowe, aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom naszych mieszkańców. Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z dwoma przesiadkami. Też, szanowni państwo, planujemy zmienić sposób działania i finansowania naszego regionalnego przewoźnika. Chcemy od 1 stycznia, ale będzie to proces dosyć skomplikowany, więc dopuszczamy kilkumiesięczne opóźnienia, aby spółka PKS Nova była naszym podmiotem wewnętrznym, czyli chcemy zawrzeć tak zwaną umowę powierzenia i na tej podstawie tej umowy rozliczać się z PKS-em. Jestem przekonany, że to jest dobry kierunek, który też pozwoli, aby stabilność finansowa spółki z roku na rok była coraz lepsza, ale jestem przekonany, że ten sposób finansowania połączony również z tym, że prawdopodobnie, wszystko to wskazuje, od stycznia Fundusz Regionalnych Przewozów Autobusowych będzie wywładania województw. To spowoduje, że to finansowanie będzie bezpieczne, trwałe i spowoduje, że nie będziemy musieli w przyszłości dokapitalizować naszej spółki, a w ten sposób finansowanie spowodujemy, że ta sytuacja będzie coraz lepsza i będzie coraz bardziej stabilna. To, szanowni państwo, jest jeden z wielu etapów, tak jak państwo widzą, my jako organy województwa bardzo nam zależy, aby transport publiczny w naszym województwie rozwijał się jak najlepiej. I transport kolejowy, i transport autobusowy. Można powiedzieć, że już dzięki dobrej współpracy z rządem transport kolejowy ma się bardzo dobrze, ponieważ ten pociąg do Warszawy jeździ historycznie szybko, a ten okres będzie jeszcze kilka minut skracany. Mamy budowanych 6 dworców kolejowych w naszym województwie. Mamy rozstrzygnięty przetarg na kolej Białystok L, czyli największy przetarg w ogóle w historii polskiej kolei, ale też nam zależy, aby ten transport publiczny mógł się rozwijać i kolejowy, ale też chcemy przywrócić świetność naszemu regionalnemu przewoźnikowi. Stąd powierzenie sterów tej spółki w ręce dwóch fachowców, pana prezesa Wojciecha Sińskiego i pana prokurenta Adama Byglewskiego. A co też za tym idzie, chcemy też zmienić sposób finansowania, aby ten transport mógł być lepszy, mógł być bardziej dostosowany do potrzeb naszych mieszkańców. Też chcemy, aby spółka już niedługo, bo w ciągu najbliższych kilku miesięcy zakupi kilkadziesiąt nowych autobusów elektrycznych. Spółka też planuje w przyszłości zakup mniejszych autobusów, które przewożą 20 osób, ponieważ na wielu naszych trasach właśnie takie liczby pasażerów podróżują i to też spowoduje, że te koszty przejazdów, koszty wozów kilometrów będą zmniejszane. Jestem przekonany, że przed nami dobry okres dla naszego regionalnego przewoźnika. Jestem przekonany, że we współpracy i zarządu województwa, i pana prezesa, pana prokurenta będziemy mogli wielokrotnie się spotykać i mówić o dobrych rzeczach dla naszych podlaskich turystów, ale też podlaskich mieszkańców, którzy korzystają z transportu zbiorowego.
14: Cieszę się bardzo, że jestem częścią tego projektu. Dziękuję panu marszałkowi, zarządowi województwa za zaufanie. Dziękuję również mojemu koledze Adamowi Byglewskiemu, z którym współpracujemy od wielu, wielu lat w różnych organizacjach i w różnych konfiguracjach. Byłem przez kilka miesięcy doradcą pana Adama do spraw restrukturyzacji spółki. Dostrzegłem tutaj bardzo duży potencjał w tej spółce. Uważam, że to jest taka perełka, która troszeczkę teraz jest przyćmiona tym sposobem chyba finansowania też tego publicznego transportu autobusowego, który uważam, że jest zabójczy do tego, żeby takie firmy jak PKS Nova mogły pełnić rzeczywiście tą publiczną funkcję, tą misyjną funkcję, czyli walkę z wykluczeniem transportowym i danie równych szans dostępu do infrastruktury, do nauki, do szkoły, do lekarza, dla wszystkich mieszkańców województwa. Uważamy, że tu jest taki potencjał. Zrobiliśmy już bardzo szczegółowy plan rozwoju. Właśnie chcemy zwiększyć liczbę wozokilometrów z 9 do 15. Zobaczymy, może to będzie 14,5, 15. Badamy jeszcze. Liczymy na ścisłą współpracę z samorządami, oprócz tego, że oczywiście będziemy tutaj firmą in-house dla Urzędu Marszałkowskiego, to liczymy na współpracę ze wszystkimi gminami i powiatami. Dlaczego? Dlatego, że chcemy ich obsłużyć dobrze, żeby byli zadowoleni. Uważamy, że nasz plan zdejmie z tych właśnie samorządów część obowiązków zapewnienia transportu dla swoich mieszkańców i naprawdę ten kompleksowy system będzie służył wszystkim i jesteśmy bardzo optymistyczni, dlatego że przy tym finansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego będziemy mogli zapewnić świetną usługę za takie koszty, które będą na pewno konkurencyjne na rynku.
15: Rozpoczynamy kolejny etap, etap zaplanowany. Pozyskaliśmy bardzo dobrego prezesa, fachowca i wspólnie razem będziemy kontynuować tą podróż. Podróż z PKS Nowa. Najważniejsze to, co żeśmy uzyskali przez te 6 miesięcy, to jest akceptacja naszych współpracowników, akceptacja tych zmian, akceptacja projektu bardzo ciekawego, nowoczesnego, opartego na naszym doświadczeniu projektu, który pozwoli zwiększyć po prostu zainteresowanie naszego społeczeństwa podróżowaniem autobusami, podróżowaniem z PKS Nowa. Szanowni Państwo, to było niezwykle ważne i ostatnie dni, szczególnie teraz, kiedy z kadrą kierowniczą już pracujemy bezpośrednio na naszych tych sympozjach, na naszych spotkaniach, pokazuje, że ten efekt został uzyskany. Kolejnym krokiem będzie właśnie rozwój i zmiana podejścia do sieci połączeń w naszym województwie, o czym moi poprzednicy już wspomnieli. Bardzo Wam dziękujemy za wsparcie i prosimy za każdym razem o pomoc w kontaktach z naszymi kolegami, włodarzami.
16: Chcemy od stycznia, tak jak powiedziałem, jest to proces wymagający wielu decyzji takich też prawnych, więc zakładamy, że on może mieć kilkumiesięczny pośredek, ale staramy się wyrobić na 1 stycznia. To będzie system, który w wyniku którego spółka będzie miała, stanie się podmiotem wewnętrznym województwa polskiego, tak zwanym in-house'em. Wynika to z ustawy prawa zamówień publicznych. Spółka, która realizuje zadanie województwa, zadanie, które jest zadaniem zabezpieczenia transportu zbiorowego. W wyniku umowy z województwem ten transport będzie realizowany. W wyniku tej umowy jest to trochę podobny system jak w mieście Białystok, gdzie spółki komunikacyjne czy spółki mają takie właśnie z podmiotami wewnętrznymi. Zawrzemy umowę, w wyniku której określimy tą liczbę wozokilometrów, które chcemy, aby spółka realizowała. Również ten wozokilometr wycenimy. Tylko ta wycena będzie też wskazywała maksymalną kwotę pomocy dla naszego przewoźnika. No i jakby też rolą prezesa, pana prokurenta będzie to, aby ta kwota, którą będzie województwo musiało zapłacić, będzie była jak najmniejsza. Na to są wielkie szanse, ponieważ po pierwsze zwiększamy liczbę wozokilometrów, to też spowoduje, że będzie większa liczba sprzedanych biletów. Też te akcje związane chociażby z biletem senioralnym, one też myślę, że będą napędzały to, żeby seniorzy jeżdżąc do sklepu czy do lekarza podróżowali chociażby ze swoją rodziną, z innymi osobami, ale też oczekujemy, że jeżeli ten fundusz wsparcia przewozów autobusowych będzie w władaniu województwa polskiego, to ta spółka jako podmiot wewnętrzny będzie mogła z tych środków skorzystać w całości, czyli wtedy gminy nie będą musiały występować o te środki, co było problemem w minionych 2 latach. Przypominam, że tych środków zwróciliśmy najwięcej w Polsce, tylko wtedy te środki my jako województwo pozyskamy i spółka będzie z nich korzystała.
14: Stan finansów jest taki, że spółka traci pieniądze co miesiąc, dlatego że ma funkcję misyjną, ale nie ma odpowiedniego finansowania i ten wynik finansowy działalności przewozowej będzie mniej więcej taki jak w zeszłym roku, plus minus, tak? I dopóki się to finansowanie nie zmieni, to my nie widzimy możliwości, żeby robić misję i zarabiać pieniądze, tak? Dlatego tutaj to finansowanie jest kluczowe. I oczywiście tutaj w dalszym ciągu będzie ta strata występowała, ale mamy przyrzeczenie ze strony władz, że nas wesprze odpowiednimi poręczeniami kredytowymi i nie ma zagrożenia dla funkcjonowania spółki, a w przyszłym roku będziemy to przekuwać na ten nowy model, żeby spółka już zaczynała wykazywać zysk, żeby miała pieniądze na rozwój, na inwestycje w tabor, na inwestycje, nie wiem, w dworce i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym roku się nic nie zmieni. Ja myślę, że to w skali roku będzie z przewozów podobna skala, czyli to szacujemy 14-15 milionów na minusie. To jest, proszę Państwa, to jest milion złotych miesięcznie i to się po prostu w tej chwili nie da przy tym modelu finansowania.
16: Pamiętajmy, że spółka PKS Nowe działa jako spółka kapitałowa prawa handlowego na podstawie kodeksu spółek handlowych, czyli ustawy, która też jest reguluje działalność spółek, które mają, są prywatne, nie mają charakteru publicznego, a musi realizować zadanie województwa w zakresie zapewnienia transportu zbiorowego, czyli musi też jeździć tam, gdzie z innym spółkom prywatnym to się nie opłaca. I możliwe, że trochę w przyszłości włodarzom województwa może zabrakowało odwagi, a może odwagi, aby się zderzyć merytorycznie z tym problemem. I prawda jest taka, że my dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie trzeba powiedzieć, ten sposób finansowania spółki, która realizuje misję publiczną, działa na podstawie przepisów, które regulują wszystkie spółki prawa handlowego, no tak dalej działać nie możemy. Więc stąd decyzja o zrobieniu z PKS-u podmiotu wewnętrznego, tak zwanego in-house'u, co by powodowało, że 80% działalności przychodów spółki będzie wynikało z tej działalności powierzonej, 20% będzie wynikało z działalności komercyjnej, czyli jakichś takich działalności typu wynajęcie autobusu na wesele, czy jakieś inne usługi. I to jest bardzo ważna decyzja, która też będzie, myślę, że będzie ten efekt widoczny w ciągu 2 lat. I jestem przekonany, że w połączeniu z tym, że ten fundusz będzie we władaniu zarządów województw, ale przez to, że spółka będzie in-house'em, my będziemy mogli w ten fundusz w całości przekazać na działalność tej spółki, spowoduje, że ta sytuacja finansowa będzie z roku na rok lepsza. Ta decyzja również to właśnie też to powierzenie tej spółki w ręce, szanowni państwo, fachowców największej klasy. Najpierw pan Adam Byglewski, który sobie już mógł spokojnie żyć na emeryturze i korzystać z tego, że przez 30 lat pracował w największej tego typu spółce w tej części kraju, czyli w Adampolu, tą spółkę sprzedał. Jednak zechciał wrócić i popracować dla naszego regionu. Udało się nam wspólnie ściągnąć pana prezesa, który zarządzał oddziałem firmy, która na świecie ma prawie 100 tysięcy pracowników. To pokazuje, że ten pomysł związany z fachowością pana prezesa, pana prokurenta, daje duże szanse, że ten efekt będzie taki, jak go wszyscy oczekujemy.
17: Nasza działalność właśnie polega na tym, żeby nie tylko przywrócić te kursy, absolutnie zwiększyć liczbę połączeń, uatrakcyjnić te połączenia. Więc będziemy mieli w najbliższym czasie do czynienia z takim zjawiskiem, że będziecie państwo pytali, dlaczego aż tak dużo tych kursów jest. Dlatego jest tak dużo, że naprawdę uzasadnione jest powoływanie tych połączeń ze względu na to, że nasi mieszkańcy coraz chętniej zaczynają korzystać z tej komunikacji i mają też taką potrzebę. Tak.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SatKarting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, Szosa Baranowicka 25.
4: I po reklamie.

0: mojego życia rozpada się sama, rozpływa się w myślach. Już nie ma ciebie, jest tylko dzisiaj. Zgubiłem się.
1: Radio S. Radio S.

0: gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: oświecenie jest za rogiem. 1-800 oświecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup mix sałat, wyrzuć mix sałat. Powtórz. Powtórz.
3: Radio SK.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio Ewa.
1: Radio SK.
2: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
3: Post.
2: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
3: Post.
2: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
3: Post.
2: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
3: Post.